0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: I po reklamie.

0: tylko oni.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
3: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars, Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
4: SK Rzeszów.
5: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
7: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
6: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
7: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
6: Co to znaczy?
7: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem no można powiedzieć śmiało, możemy być z niej dumni.
6: Czy wiemy może w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
7: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią i w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
6: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
7: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili... No,
6: A czy swoje własne władze również?
7: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
6: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
7: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
6: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
7: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego też, jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, którą pamiętajmy, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. Kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse, pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
6: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy

0: No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość. 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta, po prostu gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że Rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90%

0: miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi, są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa akurat, jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie. Tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, gett. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów, także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, znaczy pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. SK Rzeszów. Przed nami upragnione wakacje, a jak wakacje, to oczywiście wyjazdy. A skoro wyjazdy wakacyjne, to ja radzę się do nich porządnie przygotować. Dokumenty, bagaże, zachowanie na lotnisku, pamiątki z wakacji czy podróżowanie ze zwierzętami. O tym wszystkim rozmawiał nasz reporter Tomek Widak z Edytą Habowską, rzecznikiem prasowym Izby Administracji Skarbowej oraz Piotrem Zakielarzem, rzecznikiem prasowym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Posłuchajcie.
3: Czy już teraz widzicie większy ruch na przejściach granicznych tutaj w regionie, u nas na Podkarpaciu, czy to w Przemyślu, czy w Medyce, czy w Korczowej, czy w Krościenku?
4: Na tę chwilę zwiększonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej nie widać. Średnio na dobę tutaj na Podkarpaciu granicę przekracza ponad 20 tysięcy osób, ale w okresie wakacyjnym ten ruch może się nawet podwoić. Stąd też my jako służby pracujące na granicy już się do tego przygotowujemy. Ma to związek oczywiście z kadrą, która będzie zapewniała sprawne odprawy na przejściach granicznych.
5: Warto natomiast powiedzieć, że od początku roku na przejściach granicznych w województwie podkarpackim odprawiliśmy już prawie 500 000 samochodów osobowych, 150 tysięcy samochodów ciężarowych i 25 tysięcy autokarów. Za każdym razem, praktycznie kiedy spodziewamy się właśnie takiego zwiększonego ruchu, czy to przy okazji jakichś dłuższych weekendów, czy chociażby wakacji, przypominamy i podpowiadamy, że warto śledzić sytuację na przejściach granicznych w naszym wspólnym serwisie granica.gov.pl, ponieważ są przejścia również w naszym regionie, gdzie to natężenie ruchu jest znacznie mniejsze, także warto sprawdzić bieżącą, aktualną sytuację na stronie granica.gov, zobaczyć, jakie są czasy oczekiwania i wybrać bardziej dogodne dla siebie przejście w tym momencie.
3: Okej. Jak przygotować się do podróży zagranicznej jeszcze przed wyjazdem z domu? Jakie dokumenty powinniśmy zawsze mieć przy sobie podczas przekraczania granicy, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską?
4: Planując podróż, przede wszystkim sprawdźmy ważność naszych dokumentów. Pamiętajmy, że każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty. I pamiętajmy, nawet jeśli nie ma tam odprawy granicznej, kontroli granicznej, to i tak podróżując chociażby do Czech, Austrii, Włoch, taki dokument tożsamości musimy przy sobie mieć. To jest podstawą do weryfikacji naszego kraju pochodzenia, naszej tożsamości. Na tej podstawie służby potwierdzają, że mamy prawo swobodnego przemieszczania się po tych krajach. Oczywiście kluczową sprawą jest kwestia ważności tego dokumentu. Wiadomo, że wyrobienie dokumentu czy paszportu chwilę trwa. Są też w tej chwili możliwości awaryjne na 6 polskich lotniskach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku funkcjonują punkty, w których możemy wyrobić sobie paszport tymczasowy. On na te sytuacje, on z pewnością w tych sytuacjach awaryjnych, w których przeoczyliśmy, czy zgubiliśmy, straciliśmy nasz paszport, pomoże nam dotrzeć w miejsce docelowe. Przed wyjazdem zagranicznym sprawdźmy także, czy w miejscu docelowym nie jest wymagana wiza. Takie informacje praktyczne znajdziemy w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Polak za granicą. Tam po kliknięciu w dany kraj docelowy uzyskamy, myślę, że w bardzo taki przystępny sposób przekazane informacje, jaka jest sytuacja w danym kraju, jakie dokumenty są wymagane, tak aby nie mieć jakichś nieprzyjemnych niespodzianek już właśnie w kraju docelowym.
3: A jak wygląda sytuacja z dziećmi podczas podróży? O czym należy pamiętać?
4: Każde dziecko, niezależnie od wieku, musi mieć swój dokument. Bardzo często trafiają do nas pytania na zasadzie, co jeśli dziecko wyjeżdża z babcią, z dziadem lub z wujkiem. Zgodnie z polskimi przepisami nie ma takiego wymogu, aby taki opiekun przedstawiał jakąś taką formę aktu notarialnego czy jakiegoś takiej decyzji zezwalającej na podróż właśnie z tym opiekunem. Natomiast Straż Graniczna, dbając właśnie o tą szczególnie wrażliwą grupę, jaką są dzieci, weryfikuje podczas kontroli granicznej właśnie z kim dziecko podróżuje, jakie są relacje, podczas krótkiej rozmowy możemy szybko zweryfikować, a jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy kontaktujemy się z rodzicami i upewniamy, czy tutaj aby wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o kraje docelowe, są różne wymagania w poszczególnych krajach i może zdarzyć się tak, że dany kraj może zażądać od nas jednak takiej zgody rodziców na podróż z jakimś opiekunem. Tutaj wrócę jeszcze właśnie do źródła, o którym powiedziałem. Informacje dla podróżnych na stronach MSZ-u. Tam są informacje właśnie odnośnie szczegółowe, odnośnie wymogów w kraju docelowym, odnośnie podróży z dziećmi. Z kolei jeśli chodzi o samotne podróże lotnicze, tutaj decyzje podejmują linie lotnicze i to, czy dziecko może samotnie podróżować drogą lotniczą, należy sprawdzić u przewoźnika w liniach lotniczych.
3: Podczas wakacji dużo podróżujemy samolotami. Wy jako Straż Graniczna macie swoje jednostki na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje w przypadku, kiedy ktoś porzuci bagaż na lotnisku. Jaka jest wtedy procedura?
4: To są niestety dosyć częste zdarzenia, nie tylko tutaj u nas w Rzeszowie, ale na różnych lotniskach w Polsce. My takie sytuacje zawsze traktujemy priorytetowo. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa podróżnych, którzy są w porcie lotniczym. Grupa funkcjonariuszy często z wykorzystaniem psa służbowego rozpoznaje taki bagaż. Szybko szukamy właściciela, wykorzystując monitoring chociażby. No i teraz to są sytuacje, których powinniśmy się przestrzegać. Dlaczego? Po pierwsze, mogą nas czekać konsekwencje, chociażby w postaci mandatu. A w związku z tym, że będziemy my jako służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, będziemy musieli wykonać pewne czynności, możemy po prostu na ten nasz wymarzony lot nie zdążyć. Stąd też komunikaty, które bardzo często pojawiają się w portach lotniczych, aby nie zostawiać tych bagaży bez opieki. Podróżując samolotem, pamiętajmy też, aby zgłosić się na lotnisko odpowiednio wcześniej. Tutaj oprócz kontroli bezpieczeństwa będziemy mieli także kontrolę graniczną, jeśli wylatujemy poza strefę Schengen. Tu oczywiście jakieś czynności muszą być wykonane, aby ta podróż, to przekroczenie granicy było dla nas spokojne. Bądźmy wcześniej, dajmy sobie ten czas na to, aby spokojnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i przez kontrolę graniczną i wyruszyć na nasze wymarzone wakacje. Niestety od czasu do czasu w trakcie kontroli bezpieczeństwa dochodzi także do żartów swoistych. Tak też było niedawno w Rzeszowie Jasionce. Tutaj mieszkaniec powiatu jarosławskiego zażartował w trakcie kontroli, że w bagażach ma bombę. Tutaj oczywiście na miejscu też znaleźli się nasi funkcjonariusze. Sprawdziliśmy podróżnego, sprawdziliśmy jego bagaże. Rzeczywiście okazało się, że był to żart. No, ten obywatel został ukarany mandatem karnym, ale chyba jeszcze większą karą było to, że przewoźnik, czyli linia lotnicza podjęła decyzję, że nie zabiera tego pasażera na pokład. Także podróż szybko zakończyła się w Rzeszowie.
3: Czyli jeżeli ktoś zażartuje, że ma bombę, albo że w ogóle, że na lotnisku jest bomba, to wtedy mandat tylko?
4: W takiej sytuacji zawsze weryfikujemy, czy rzeczywiście jest jakieś zagrożenie. W tym konkretnym opisywanym przypadku, w momencie, kiedy funkcjonariusze zaczęli rozpytywać tego mężczyznę, na czym polega ta sytuacja, on od razu przyznał się do tego, że to był tylko taki żart, natomiast my zawsze takie sygnały traktujemy na serio. Weryfikujemy samego podróżnego, to co ma przy sobie, to co ma w bagażach. No i konsekwencją jest mandat. To wynika ściśle z przepisów, z prawa o ruchu lotniczym, no ale dodatkową decyzję zawsze podejmuje także sam przewoźnik, który w konsekwencji miałby takiego pasażera na pokładzie i bardzo często bywa tak, że taki pasażer nie wylatuje.
3: Bagażu warto pilnować nie tylko podczas wyjazdu na wakacje, ale również po przyjeździe z tych wakacji. Dlaczego?
5: Ja bym powiedziała, że jeszcze wcześniej, przed powrotem, a mianowicie chodzi o sam fakt pakowania bagażu, dlatego że w ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. To jest efekt działalności takich gangów narkotykowych, których ofiarami stają się dosyć często turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach i w hotelach, nawiązują znajomości, a potem proszą o przewiezienie jakiegoś pakunku czy paczki przez granicę albo podrzucają po prostu narkotyki do bagażu. Dlatego zawsze apelujemy do tego o to, aby pakować swój bagaż osobiście, po to, aby nie stać się właśnie taką przypadkową ofiarą przemytników. Upewnijmy się, że nasz bagaż jest odpowiednio zabezpieczony, że jest zamknięty na szyfr, na kluczyk, czy owinięty folią. Nie zostawiajmy tego bagażu bez opieki w miejscu publicznym albo podczas przekraczania granicy i nie przewoźmy nigdy przedmiotów, które należą od nieznanych nam osób, a które proszą o to, żeby jedynie przewieźć coś przez granicę. Często spotykamy się z takimi tłumaczeniami w przypadku jakichś drobniejszych prób przemytu wykrywanych podczas codziennej służby, że właśnie ktoś nie wiedział, że został jedynie poproszony. Mogą być to jedynie takie tłumaczenia, ale może być to prawda. Natomiast w przypadku właśnie takich powrotów, zwłaszcza z tych kierunków egzotycznych, gdzie zagrożenie tą przestępczością narkotykową jest dosyć poważne, także zwracajmy na to uwagę, pakujmy swój bagaż osobiście i nie zabierajmy przez granicę rzeczy do przekazania od osób, których nie znamy. I podczas kontroli właśnie na przejściu granicznym pilnujmy też swoich bagaży, żeby uniknąć ich celowej podmiany. Jeżeli widzimy jakieś niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na jakieś próby przewiezienia podejrzanych pakunków, zawsze zgłaszajmy ten fakt funkcjonariuszom na terenie przejść granicznych, czy to funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, czy straży granicznej.
3: To powiedzmy teraz coś o limitach dotyczących przewozu towaru przez granicę. Jak wygląda ta kwestia?
5: Warto zapoznać się z informacją, która dotyczy pewnych ograniczeń w przewozie towarów przez granicę, zwłaszcza jak już będziemy wracać z powrotem i będziemy pakować swój bagaż. Także czy są jakieś ograniczenia pozataryfowe, nie tylko te związane chociażby z ilością czy z towarami akcyzowymi. Znaczenie ma również to, jakim transportem przekraczamy granicę, zwłaszcza gdy wracamy spoza Unii Europejskiej, a coraz częściej wybieramy takie kierunki, jeżeli chodzi o nasze wyjazdy wakacyjne. Zatem zwolnione z należności celnych, przywozowych będą towary, które znajdują się w naszym bagażu osobistym, ale one są różne właśnie w zależności od tego transportu i w lotniczym i morskim towary do równowartości 430 euro, natomiast w transporcie lądowym będą to towary do równowartości 300 euro. Jeżeli chodzi o te wartości, nie wlicza się do nich produktów leczniczych, które są potrzebne, niezbędne dla potrzeb podróżnego na czas trwania tej podróży. Nie wlicza się też wartości bagażu osobistego i wartości paliwa, które znajduje się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego i paliwa, które znajduje się w przenośnym kanistrze. To też warto wiedzieć. I też już tak na koniec, do tych wartości nie wlicza się wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, które są przewożone przez podróżnego. Na to są odrębne normy, ale też pod warunkiem, że taka osoba musi mieć ukończone 17 lat.
3: To ile na przykład sztuk papierosów albo ile litrów alkoholu możemy przewozić przez granicę?
5: I też taką najprostszą odpowiedzią jest bardzo krótka odpowiedź: to zależy. A to zależy od tego, jaki wybieramy transport, czy właśnie lotniczy, morski, czy lądowy.
3: To może zacznijmy od lotniczego.
5: I też w zależności od tego, czy przekraczamy granicę przyjeżdżając spoza Unii Europejskiej, czy przemieszczamy się w ramach Unii Europejskiej. W przypadku transportu lotniczego lub morskiego w zakresie wyrobów tytoniowych mówimy tutaj o takiej normie 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 sztuk cygar lub 250 gram tytoniu do palenia. Natomiast w przypadku tego transportu innego niż lotniczy lub morski, te normy są zdecydowanie niższe. Będzie to 40 sztuk w przypadku papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 sztuk cygar albo w przypadku tytoniu do palenia będzie to 50 gram.
3: A co jeśli ktoś wraca z jakiegoś kraju Unii Europejskiej z wakacji? Ile sztuk, nie wiem, papierosów, alkoholu czy jakichś innych towarów może przewieźć przez granicę?
5: Najczęściej mamy pytania właśnie o te wyroby akcyzowe, zatem na przykładzie wyrobów tytoniowych mogę powiedzieć, że jeżeli przyjeżdżamy z państwa Unii Europejskiej i jeżeli mówimy tutaj tutaj o zwolnieniu właśnie z podatku akcyzowego, to w przypadku wyrobów tytoniowych to jest 800 sztuk papierosów, 400 sztuk cygaretek, 200 sztuk cygar i kilogram tytoniu do palenia.
3: Co podlega ograniczeniom w przewozie, jeżeli chodzi o kontrolę celną?
5: Jeżeli przewozimy wartości dewizowe i wyjeżdżamy z Unii lub wracamy do Unii, to pamiętajmy, że jeżeli mamy co najmniej 10 tysięcy euro przy sobie lub większą kwotę, należy złożyć deklarację dewizową organom celnym, gdy po prostu posiadamy przy sobie takie pieniądze. Obowiązek dotyczy jedynie właśnie wypełnienia deklaracji. Mamy prawo przewieźć takie pieniądze, ale musimy to po prostu zgłosić. Natomiast poza tymi takimi wymogami o charakterze fiskalnym są pewne ograniczenia związane z przeprowadzeniem na przykład kontroli sanitarnej, fitosanitarnej, weterynaryjnej albo z tym, żebyśmy posiadali pewne świadectwa, pozwolenia czy certyfikaty na przewóz określonych towarów. I tak na przykład jeżeli chodzi o żywność pochodzenia niezwierzęcego, ona może być zwolniona z przeprowadzania takiej granicznej kontroli sanitarnej, ale jeżeli jest przywożona tylko w ilościach, które wskazują na niehandlowy charakter, czyli na tak zwane własne potrzeby. Natomiast w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli mówimy o wyrobach mięsnych albo o wyrobach, które zawierają mleko, to taka żywność podlega bardzo restrykcyjnym ograniczeniom i po prostu w ruchu podróżnych nie można takiej żywności przywozić. Zatem osoby, które przekraczają granice Unii Europejskiej, a mają ze sobą takie produkty mięsne, mleczarskie, one są zobowiązane do tego, aby przy przekroczeniu granicy umieścić te towary w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na terenie przejść granicznych. Jest to związane po prostu z zagrożeniem epizootycznym w przypadku właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego i z zagrożeniem fitosanitarnym w przypadku produktów pochodzenia roślinnego. Mogę tutaj dodać i właściwie przypomnieć, bo często o tym mówimy, że jeżeli chodzi o owoce, to dopuszczalny jest tylko i wyłącznie przywóz do Polski 5 gatunków owoców. Są to banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Jeżeli przyszłaby nam ochota z jakiegoś egzotycznego kraju przywieźć do Polski inny owoc, nie róbmy tego, ponieważ w momencie kontroli na granicy, jeżeli będziemy przekraczać granice Unii Europejskiej, na pewno będziemy musieli takie pozostałe owoce zostawić właśnie w takich specjalnych pojemnikach.
3: A jak wygląda sytuacja z rykami? Czy wszystkie możemy przewozić przez granicę? Czy są tutaj jakieś ograniczenia?
5: Są ograniczenia. Możemy na własne potrzeby przewieźć 5 najmniejszych opakowań produktu leczniczego na potrzeby właśnie lecznicze osoby, która je przewozi. Też przy okazji przypominamy, że jeżeli chodzi o jakieś środki odurzające, psychotropowe czy prekursory, taki przewóz jest oczywiście zakazany, za wyjątkiem przewozu, który dokonywany jest przez licencjonowane podmioty, ale one muszą oczywiście posiadać odpowiednie zezwolenia.
3: W wakacje to także zakupy i pamiątki. Jakie produkty przewożone z zagranicy mogą okazać się problematyczne podczas kontroli?
5: Jeżeli wyjeżdżamy w różne zakątki świata, zwłaszcza te takie odległe, bardzo często kusi turystów jakaś pamiątka, przedmiot wykonany z nietypowych roślin czy skór, a to już powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, ponieważ możemy mieć do czynienia z tak zwanym gatunkiem CITES, czyli z rośliną lub ze zwierzęciem, które zagrożone jest wyginięciem, albo z wykonanym przedmiotem właśnie z takich roślin czy zwierząt, który podlega ograniczeniom. Zatem jeżeli nie mamy specjalnego pozwolenia, które wydawane jest przez określone ministerstwo, nie możemy absolutnie przewozić takich przedmiotów przez granice Unii Europejskiej. Te ograniczenia wynikają przede wszystkim z tego, że żeby chronić te gatunki przed ich całkowitym wyginięciem. I chociaż jeszcze nie mamy wakacji, to już podczas kontroli na terenie naszych przejść granicznych w tym roku widzimy, że szczególnie galanteria czy odzież ze skór chronionych zwierząt zagrożonych wyginięciem jest właśnie dosyć popularna. popularna i pomimo wielu komunikatów, pomimo wielu przykładów, którymi też się dzielimy w ramach tych działań informacyjnych, takich przestrzegających, cały czas widzimy, że to zapotrzebowanie na, można powiedzieć, taka moda w cudzysłowie, niestety na te gatunki jest. W tym roku zabezpieczyliśmy 26 już do kwietnia takich przedmiotów. W większości były to buty, torebki, odzież, ostatnio futro ze skóry ocelota, ale nie tylko, bo też muszle skrzydelnika olbrzymiego, koralowce rafotwórcze. To są takie przedmioty, gatunki, z którymi najczęściej mamy do czynienia na naszej granicy. Co do zasady, nie należy nabywać i przewozić przez granicę skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, wypchanych ptaków drapieżnych. Takie przedmioty czasami też zdarza się wykryć tutaj nawet wspólnie w ramach współpracy ze Strażą Graniczną na naszych przejściach granicznych, ale to są właśnie różnego rodzaju wyroby ze skór węży, krokodyli, waranów, też naturalne medykamenty, produkty lecznicze, które zawierają w swoim składzie wyciągi schronionych zwierząt. I tak jak mówiłam wcześniej, koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne, takie jak na przykład nalewki na wężach, na kobrach. Przykładów tych gatunków zagrożonych wyginięciem jest mnóstwo. Nie sposób znać je wszystkie na pamięć. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, aby zaglądać na nasze strony internetowe, na stronę granica.gov.pl. Tam znajdziemy czy to poradnik taki turystyczny, czy listę takich najczęściej zadawanych pytań i warto sięgać do tych informacji po to, aby właśnie taki wspaniały wyjazd wakacyjny nie skończył się jednak jakimiś problemami później przy kontroli na granicy.
3: No i pewnie zdarzają się też podróbki markowych produktów. Jakie mogą być konsekwencje przewożenia takich podróbek przez granicę?
5: Jeżeli chodzi o towary podrabiane, to tylko w tym roku w wyniku naszych działań kontrolnych zabezpieczyliśmy już ponad 2700 sztuk. Były to między innymi zabawki, ale też inne przedmioty. No, zwracamy na to uwagę, jeżeli chodzi o te kierunki takie zagraniczne, turystyczne, to raczej bym powiedziała, że możliwe by to było, moglibyśmy się bardziej spodziewać jakiejś odzieży, czy zegarków, czy galanterii, która nie tylko może być wykonana właśnie z tych zagrożonych gatunków, ale też nosić logo znanych firm, które no niekoniecznie są tymi produktami oryginalnymi. Ale przy okazji tych tematów wakacyjnych i wyjazdów ja bym też chciała zwrócić uwagę na nasze podróże ze zwierzętami, bo często zdarza się tak, że przekraczamy granicę z naszymi pupilami i takich kontroli jest, takich sytuacji jest sporo. Te statystyki, które od początku roku mam dostępne, mówią o tym, że w przypadku zwierząt, które towarzyszą podróżnym przy przekraczaniu granic, tutaj na Podkarpaciu mieliśmy w tym roku już ponad 9 tysięcy takich kontroli i myślę, że z dużym zadowoleniem warto powiedzieć o tym, że w większości przypadków te kontrole przebiegały w sposób taki, że nie wykazały nieprawidłowości. One oczywiście się zdarzają, ale nie było ich na szczęście dużo. Jest to ważne, ponieważ dla zwierzęcia jest to na pewno taka sytuacja w pewnym sensie stresująca, więc im sprawniej będziemy mogli przekroczyć granicę ze zwierzęciem, nie narażając go na jakiś dodatkowy stres, tym lepiej, a to znaczy, że też się do tego trzeba przygotować. Zwierzęta domowe, bo o nich mówimy, te, które towarzyszą podróżnym, zatem najczęściej psy, koty czy fretki, jeżeli nie jest ich więcej niż 5, to mogą być przywożone do Polski, mogą być przewożone między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej. Jeżeli mają elektroniczny identyfikator, jeżeli zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie i co ważne, jeżeli podróżny posiada dokumenty, które potwierdzają fakt szczepienia tych zwierząt, czyli będzie to paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że w przypadku wywozu. Te wymagania mogą być rozszerzone jeszcze o taką obowiązkową kwarantannę lub badania efektywności szczepienia. W zależności od tego, z jakiego kraju będziemy wracać z takim zwierzęciem, także to też warto sobie wcześniej sprawdzić, chociażby na stronie ambasady tego kraju, do którego będziemy się wybierać.
3: No to w takim razie jak zachować się podczas kontroli granicznej, żeby ona przebiegła sprawnie, bez niepotrzebnego stresu?
4: Przede wszystkim stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy, którzy pracują na miejscu. Chodzi o miejsce, w którym kontrola jest dokonywana, czy też dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Też w interesie służb jest, aby ta kontrola graniczna była jak najbardziej sprawna, żeby przebiegła szybko. Stąd też potrzeba wzajemnego zrozumienia i współpracy. Tutaj też oczywiście współpracujemy z naszymi kolegami ze służby celno-skarbowej, tak aby te odprawy graniczne były jak najbardziej sprawne. Tutaj na Podkarpaciu oczywiście mamy granicę z Ukrainą, to dzisiaj nie jest kierunek turystyczny z wiadomych względów, ale ciągle kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie przekracza tą granicę, także obywatele Polski. Stąd też warto stosować się do tych poleceń, oczekiwań, które mają funkcjonariusze. Myślę, że nasi funkcjonariusze też odwdzięczą się tym samym.
5: Pamiętajmy też o tym, że bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli, a teren przejścia granicznego można opuścić dopiero po zakończeniu odprawy granicznej i celnej. Nam też bardzo zależy na tym, żeby proces odpraw przebiegał bardzo sprawnie, żeby podróżni mogli jak najszybciej opuścić przejście graniczne, ale to też zależy właśnie od tego, na ile współpracują z nami, na ile słuchają, na ile stosują się do poleceń ze strony funkcjonariuszy.
3: Zapytam teraz z drugiej strony, bo na pewno będą takie osoby, które nie wyjadą za granicę podczas wakacji, tylko spędzą ten czas w kraju, u nas w kraju. Czy to na Podkarpaciu, czy poza Podkarpaciem. No i teraz tak, o czym powinien pamiętać turysta, który odwiedza nasz przygraniczny region?
4: Rzeczywiście Podkarpacie i te regiony przygraniczne są szczególnie atrakcyjne turystycznie, stąd też coraz więcej osób wybiera właśnie tutaj te nasze lokalne kierunki. Wiele atrakcji, ciekawych miejsc znajduje się właśnie przy linii granicy i tutaj bardzo ważna informacja, o tym bardzo często przypominamy. Na całym odcinku podkarpackiej granicy z Ukrainą, z pewnymi wyjątkami, a są to oznakowane szlaki turystyczne w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. To jest pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy. Pas zarezerwowany dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za ochronę tej granicy. Dlatego nie wchodźmy do tej strefy, nie inicjujmy tych interwencji. Na pewno za każdym razem, kiedy będziemy w tym rejonie, znajdzie się patrol, który zweryfikuje, jakie są nasze zamiary. Może być czasami też takie poczucie, że nikogo wokół nie ma. Otóż dzisiaj Straż Graniczna korzysta z takich nowinek technologicznych, które mimo wszystko pozwalają nam wiedzieć, że ktoś w rejonie granicy w danym miejscu się znajduje. Wtedy na miejscu zjawia się patrol Straży Granicznej, który na pewno z nami porozmawia i w zależności od sytuacji wyciągnie także konsekwencje. W przypadku wejścia na pas drogi granicznej grozi kara w wysokości do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia już do ukraińskiego znaku granicznego mamy do czynienia z przekroczeniem granicy państwowej. Tutaj chociażby w przypadku schwytania przez ukraińskie służby będziemy już drogą oficjalną przekazani z powrotem do Polski przez przejście graniczne, czyli konsekwencje zostaną wyciągnięte zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. W niektórych sytuacjach ta sprawa może być zakwalifikowana jako przestępstwo. Tutaj sprawa skończy się już w sądzie. Wracając do początku, przypominamy, że pas drogi granicznej jest zarezerwowany dla Straży Granicznej, dlatego nie wchodźmy do tej strefy. Oczywiście z rozsądnej odległości możemy obserwować tą granicę, zobaczymy tam biało-czerwone znaki graniczne i z większej odległości oczywiście możemy sobie wykonać pamiątkowe zdjęcie, natomiast nie wchodźmy w bezpośrednią bliskość tej granicy państwowej, bo mogą nas spotkać przykre konsekwencje.
3: A ile takich wejść na pas drogi granicznej mieliście od początku tego roku?
4: Tych podejść jest coraz więcej. Zbliżają się wakacje. Tych turystów jest coraz więcej. ta ciekawość i pokusa zrobienia sobie często pamiątkowego selfie jest ogromna. Stąd też ci turyści i też lokalni mieszkańcy decydują się na ten krok. Zawsze więcej jest takich zdarzeń właśnie przy ładnej pogodzie, przy tych okresach, kiedy korzystamy z naszych wolnych dni. I takich przypadków każdego roku jest na pewno kilkadziesiąt.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
6: SK Rzeszów.
2: Tutaj wszystko zaczęło się od zupy, a mowa o Stowarzyszeniu Zupełne Dobro z Rzeszowa, które swoją działalność rozpoczęło od zupy na placu. Ta jest jednym z kilku już działań, które towarzyszą im po dziś dzień, a swoją działalnością obejmują osoby potrzebujące, a szczególnie te w kryzysie bezdomności. Zapraszam Was teraz na pierwszą część mojej rozmowy z Lidią Rogulską ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro, m.in. o historii, zupie i streetworkingu. I może na sam początek, tak w dwóch, trzech krótkich zdaniach, czym się zajmujecie, czym jest wasze stowarzyszenie?
7: Stowarzyszenie Zupełne Dobro przede wszystkim pomaga osobom w kryzysie bezdomności, ale nie ograniczamy się tylko właśnie do tej grupy osób. Przychodzą do nas po pomoc też osoby biedne, starsze, gdzieś pogubione w życiu, samotne. Tak naprawdę to jest bardzo szeroki przekrój osób, które do nas trafiają. Nieraz po prostu ktoś nawet przechodząc zobaczy, co się u nas dzieje i z ciekawości zajrzy, zapyta i nieraz właśnie nawiąże się właśnie jakaś rozmowa, jakaś właśnie współpraca. No i jakoś w każdym bądź razie pociągnie się dalej kontakt.
2: Czyli to takie parę słów na początek, a może coś, co zainteresuje tutaj pewnie słuchaczy, usłyszeli Zupełne Dobro, to spytam, skąd taka nazwa?
7: To jest troszeczkę też taka gra słów, bo zaczęliśmy od zupy, więc w tym zupełne jest tam właśnie ta zupa. No a dobro, po prostu co mamy robić, jak nie wiadomo co robić, no to robić dobro. I jeszcze z tą zupą, więc powstało Zupełne Dobro.
2: I tu mamy taką krótką historię nazwy. A jaka jest wasza historia? Od kiedy działacie? Bo działacie na terenie Rzeszowa.
7: Przede wszystkim skupiamy się tutaj właśnie w mieście Rzeszów, ale też korzystają z naszej pomocy osoby spoza Rzeszowa i też gdzieś tam trafiamy nawet poza. Historia, na przykład moja, ja nie mogę powiedzieć, że jestem od pierwszej zupy, bo jestem od trzeciej zupy, ale tak naprawdę no to już stuknęło mi 9 lat w stowarzyszeniu.
2: Czyli stowarzyszenie już chwilę tutaj trwa w Rzeszowie i okolicach. Od którego roku zaczęliście swoją działalność plus minus?
7: No zupa wystartowała w lutym 2017 roku, z tym, że no żeby bardziej można było formalnie działać, właśnie potrzeba było konta, jakiejś właśnie siedziby, więc w lipcu 2017 roku na bazie właśnie zupy na placu powstało Stowarzyszenie Zupełne Dobro.
2: I od tego 2017 roku mamy już 2026 i ta wasza działalność trochę się rozwinęła przez te wszystkie lata.
7: Chyba nawet nie trochę. Start był z garem zupy, a teraz oprócz właśnie dwa razy w tygodniu wydawania ciepłych posiłków, spotkań z tymi naszymi podopiecznymi, mamy też właśnie magazyn ciepła, mamy streetworking, mamy dodatkową kanapkę.
2: No ale tych działań właśnie macie dosyć sporo. I ta zupa, to ona była takim pierwszym impulsem do rozpoczęcia działań?
7: Dziewczyna, która działała w zupie na Plantak w Krakowie, przyprowadziła się do Rzeszowa i tam, mając już właśnie doświadczenia z osobami w kryzysie bezdomności, właśnie no, ze spotkaniami właśnie z tą zupą, chciała zobaczyć, jak to w Rzeszowie. No przecież to, co Rzeszów nie ma takiego problemu, na pewno ma. Skrzyknęła właśnie w jakiś tam poniedziałek zimowy, lutego właśnie 2017 osób, kilka osób znajomych. Wcześniej właśnie były wysłane właśnie patrole na miasto, gdzieś znaleźć takie osoby no potencjalnie właśnie potrzebujące, żeby przyszły na plac ofiar getta. Gotowała no właśnie pierwszą tę zupę. No i tak już się zaczęło, że od tej tego lutego 2017 roku praktycznie każdy poniedziałek wychodzimy na plac ofiar getta o godzinie 19, właśnie z tą zupą. Teraz mamy też jeszcze właśnie kanapki, mamy kawę, herbatę, jest pomoc medyczna, są street workerzy. I czy opuściliśmy jakiś poniedziałek? No dobrze, jak są święta, to dobrze, nie spotykamy się, ale powiedzmy przenosimy na kolejny dzień, ale żadna burza, żaden deszcz, żaden śnieg, mróz, ulewa, no nigdy nas nie wykluczyło z tego, żeby wyjść i spotkać się z tymi naszymi podopiecznymi.
5: Czyli tutaj nie ma żadnego takiego warunku, który przeszkodzi wam w niesieniu waszego dobra dla innych?
7: Nie, no bo to dobro jest gdzieś tak już w nas zakorzenione, właśnie na dobro, chęć niesienia dobra, że te właśnie jakieś tam problemy, sytuacje oboczne w ogóle dla nas nie mają w tym naszym właśnie celu znaczenia.
5: Czyli to można powiedzieć, że to dobro jest takim waszym fundamentem waszego działania, takiej podstawy waszej.
7: No na tym się opiera, ale chcemy tym osobom, no przede wszystkim właśnie w kryzysie bezdomności, no pierwszy krok, takie właśnie no minimalizowanie szkód. W sumie to się przekłada na właśnie na niesienie tego dobra. To jest w ogóle niesienie dobra, to jest taki też długotrwały proces. To jest w sumie też i przemyślany. Już mówię no w sumie typowo o działaniach streetworkingowych, gdzie stały kontakt z tymi naszymi właśnie podopiecznymi, gdzie no praktycznie codziennie wychodzimy w teren, spotykamy się z nimi, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, w sumie jakie są ich potrzeby i często to nie jest takie oczywiste, że jakby no, ktoś powiedział pomóc ci, no to tak, chcę pomocy. To wcale nie jest takie oczywiste, że taka osoba chce tej pomocy. Ona często jest tak już wykluczona ze społeczeństwa, tak dużo zmian nastąpiło właśnie i w sposobie myślenia, w sposobie życia, że w tym miejscu, w jakim ona jest teraz, czy jest jej dobrze, po prostu czuje się jakby zna jakby ten swój mały świat, no i w pewien sposób czuje się tam bezpieczna, więc wyjście nawet właśnie do czegoś lepszego, to jest dla tej osoby coś bardzo trudnego do osiągnięcia, w ogóle do zaakceptowania takiej zmiany. Więc ciągły nasz kontakt z nimi i właśnie nieocenianie ich, nie traktowanie ich jak kogoś gorszego, bo taka osoba jest taką samą osobą jak my. Po prostu w danym momencie jest w innej sytuacji, ale to nie znaczy, że tego nie można zmienić. To właśnie nasza praca, nasze spotkania, nasz plan działania, od nich no w sumie też dużo zależy, bo muszą zaakceptować właśnie i naszą osobę, nasz sposób właśnie działania, tego co chcemy im zaoferować i no przez te wszystkie lata widzimy, że to co robimy to ma sens, bo no jest czy duże grono osób, które wyszły właśnie z tego kryzysu. To jest pojęcie względne, czy dużo, bo tak naprawdę gdyby się okazało, że przez te moje 9 lat działania tylko jednej osobie, powiedzmy, udało mi się pomóc, to bym powiedziała, warto było dla tej jednej osoby, ale tak naprawdę jest ich naprawdę dużo więcej.
5: Czyli przez te 9 lat pani działania dosyć pewnie sporo osobom udało się pomóc, ale pewnie też macie dosyć sporo osób zaangażowanych, bo kto działa w stowarzyszeniu?
7: Wśród naszych wolontariuszy no to przychodzą też niepełnoletnie osoby. Wiadomo, że to muszą mieć podpisaną zgodę przez rodziców, więc i to już zaczyna się naprawdę małoletnie. Zresztą nieraz jakieś właśnie szkoły do nas przychodzą z działaniem, no i to też już jest właśnie wolontariat. To nie jest powiedzmy już stałe, regularne działanie, ale no są takie akcje. Najstarszy z naszych wolontariuszy, gdzieś koło 70, kobiety, mężczyźni, studenci pracujący zawodowo i osoby bezrobotne i już emeryci. No przekrój jest bardzo, bardzo szeroki i zawody wszelakie. Niania, budowlaniec, architekt. No po prostu nie ma jakiegoś wytyczonego kanonu, kto pasowałby do działań właśnie w Stowarzyszeniu Zupełne Dobro.
5: Czyli można powiedzieć, że przyjmujecie każdego.
7: W sumie przyjmujemy każdego, kto gdzieś tam drzemie w nim to dobro, kto jest chętny do pracy, a już najlepiej niech będzie miał głowę pełną pomysłów, będzie odpowiedzialny. I zresztą działania w stowarzyszeniu, no wolontariat właśnie nie jest tak naprawdę taki no, prosty, bo to nie są takie łatwe spotkania. Przede wszystkim chociażby ze względu na spotkania z tymi naszymi podopiecznymi, gdzie to są no, bardzo takie połamane charaktery, gdzie nie zawsze rozmowa jest właśnie łatwa, prosta. Poza tym nasze działania, potrzeba do nich wysiłku, bo no dużo jest do zrobienia zawsze przed tym naszym spotkaniem z naszymi podopiecznymi. Ugotowanie 50 litrów zupy, przygotowanie właśnie kawy, herbaty i to nie kubeczka, tylko już naprawdę konkretnych litrów i przygotowanie kanapek, przygotowanie paczek z odzieżą. Bywa tak, że ponad 50 paczek jest na przykład do przygotowania z odzieżą, gdzie staramy się pamiętać, do kogo rzeczywiście trafia dana rzecz, że to jest chłopak młody, to nie damy no jakichś właśnie takich odzieży, że tak powiem, po dziadziu. Pamiętamy, że powiedzmy, no Łukasz lubi czarny kolor, więc staramy się, żeby dostał właśnie tę odzież w czarnym kolorze. Oprócz tego, że chcemy, żeby nie bardzo się wyróżniali wśród społeczeństwa właśnie odmiennym wyglądem, żeby oni właśnie wyglądali dobrze, ale automatycznie, no wiemy, że po zmianie właśnie odzieży, powiedzmy po ostrzyżeniu, bo też można, na przykład nasi podopieczni mogą się u nas ostrzyc, no przechodzi się na jakiś taki kolejny pułap, że te osoby się o wiele lepiej czują.
5: To są trudne zadania dla wolontariuszy, bo już weszliśmy w ten temat.

0: Wydaje się o takich spotkaniach w terenie, ale tak jak spotykamy się na placu, właśnie gdy wydajemy zupę, no to już jest takie standardowe, że ta zupa to właśnie staje się takim pretekstem, że nie wiesz jak zagadać, to zapytaj, czy smaczna, czy właśnie taką lubi, czy pamięta, czy może właśnie, no po prostu zaczyna się od tej zupy, a później no to już jakoś ta rozmowa najczęściej no potoczy się.
1: Jakoś lecą te rozmowy i jakoś leci to poznawanie tych ludzi.
0: I tych rozmów właśnie, przynajmniej w moim przypadku, przez tyle lat, ile było trudnych rozmów, gdzie poznawałam naprawdę trudne historie, gdzie człowiekowi łamał się świat, gdzie nieraz najzwyczajniej w świecie moje oczy nie wytrzymywały bez łez, bo to były takie trudne doświadczenia tej osoby, ale też uśmiech, bo my podczas takich spotkań nie rozmawiamy tylko właśnie o problemach, o trudnych sprawach. Trzeba też pokazać uśmiech i gdzieś tam przemycać moc tego świata takiego lepszego. Ja nie chcę powiedzieć, że nasz świat to jest lepszy, no ale ogólnie przyjęty jako normę, a jednak tak jak oni żyją, nieraz się nawet tak określam, że to jest takie trochę zamknięte ich getto, że oni jak zamykają się w swoim środowisku, bo społeczność tak ich traktuje, jak ich traktuje. Ja nie mówię, że, no, że nieraz to nie jest ich wina, bo nie oszukujmy się, te osoby żyjące na ulicy w kryzysie bezdomności przede wszystkim są to osoby uzależnione, ale też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że powiedzmy zawsze osoba uzależniona trafia na ulicę. Często jest tak, że nie ma problemu z jakimiś używkami, trafia na ulicę, bo różne choroba, rozpad rodziny, niezapłacona rata kredytowa. Jest no całe mnóstwo historii, które przyczyniły się do tego, że ktoś tam znalazł się w takiej sytuacji i żyje na ulicy. I dopiero presja trudów właśnie życia w tym środowisku sprawia, że dana osoba zaczyna właśnie pić, czy właśnie nawet inne używki iść.
1: I osoby właśnie przychodzą do Was z takim przekrojem problemów i przychodzą do Was na zupę, no, w poniedziałki, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, więc może teraz kilka słów o niej. Co to dokładnie jest za inicjatywa?
0: Zupa. W co poniedziałek o godzinie 16, nieraz nawet i przed 16, spotykamy się u nas właśnie w lokalu po pracy, bo no, działamy wolontaryjnie, więc po pracy gonimy, bo to naprawdę często jest właśnie, że nie tylko na spokojnie przyjść, tylko trzeba przyspieszenia trochę, żeby móc wszystko ogarnąć. A nieraz właśnie po prostu taka chęć, że spotkania w ogóle z innymi osobami, wolontariuszami, ta chęć działania i że coś jak zacznie się robić, to właśnie ma to sens. No i zaczynamy w zależności, w ogóle wyznaczamy, zgłasza się osoba chętna, że w dany poniedziałek tak, ja będę tym głównym kucharzem i pod daną osobę właśnie dyspozycje są obieranie ziemniaków, marchewki, pietruszki, w zależności co i powstaje gar właśnie 50-litrowy, właśnie wypełniony, myślę, że pyszną zupą, bo staramy się, żeby to były naprawdę w ogóle bogate takie i wszelkie produkty, nigdy nie oszczędzamy na produktach. W międzyczasie tworzą się kanapki. Też tych kanapek minimum 150 staramy się, żeby właśnie było. Termosy z kawą, termosy z herbatą. Przygotowywanie w okresie właśnie tym chłodnym z magazynu ciepła właśnie wychodzą paczki z odzieżą. I przed 19 robimy w ogóle tak zwaną odprawę, gdzie dzielimy się obowiązkami, co kto będzie robił na placu. Pakujemy samochód i wyjeżdżamy na plac, żeby o tej 19 być i tam zaczynamy działania.
1: I ile takich osób bierze udział w poniedziałku podczas zupy? To jest stałe grono? Plus minus taka sama liczba za każdym razem, czy jednak to się zmienia?
0: Staramy się kontrolować to, ile osób będzie przy danym działaniu, ale tak naprawdę nie mamy czegoś takiego, że wiemy, że tyle i tyle będzie tych osób. No, każdy ma swoje też życie, różnie pracuje, czy na zmiany, czy właśnie też są osoby, które mają dzieci, nie zawsze mogą przyjść, więc no nieraz trzeba przyznać, że przydałoby się więcej tych osób z rękoma

0: chętnymi do pomocy.
1: Czyli jeśli ktoś ma tylko ręce chętne do pomocy i chce przyjść, to po prostu zgłasza się do Was i przychodzi?
0: No nieraz się potrzebuje trochę czasu, dzwoni, raz zapytuje, zagaduje, nieraz się kolejny raz, a niektóre osoby właśnie już tak pewne, że no tyle już o nas słyszały, czytały, przychodzą i tak chce działać, ale tak naprawdę to w tych swoich działaniach, tak jak gdzieś tam zaznaczałam, że właśnie wcale niełatwych, no niewiele osób przez te 9 lat dotrwało, żeby gdzieś tam się właśnie, no wykruszają się osoby i sytuacje rodzinne i może właśnie niektórzy się wypalają swoją energią. No to, żeby działać tak stale, no trzeba dużo tak naprawdę wysiłku.
1: Czyli tutaj jeśli ktoś chce pomóc stale, ma gdzieś taką myśl, to trzeba też pomyśleć o tym, że to jest też dosyć spory wysiłek. Tak myśląc przyszłościowo.
0: Wysiłek wysiłkiem, bo to w końcu wyjdzie, że no i kto będzie działał w stowarzyszeniu Zupełne Dobro, jeżeli to tylko jest tylko i wyłącznie wysiłek. No nie, no sama właśnie no, praca z tymi osobami w kryzysie bezdomności i dawanie im możliwości poprawy jej sytuacji, no daje to satysfakcję. Poza tym no kontakty między nami, wolontariuszami dają wiele dobrych chwil spędzonych wspólnie, poza tym integrację. To wszystko przekłada się na to, że te chęci działania są. Są właśnie no, pomysły na różne no, działania właśnie też poza stowarzyszeniem, ale działania takie no, wzbogacone, gdzieś tam właśnie dodatkowe jakieś takie eventy dla naszych właśnie podopiecznych i gdy to już właśnie dopracujemy, właśnie wtedy właśnie dużym wysiłkiem, ale gdy to wychodzi takie no wow, no chociażby niech kilka osób właśnie stwierdzi, ale właśnie, że no fajnie coś zrobiliśmy, no to ten już wysiłek, o tym wysiłku się zapomina, że były trudy, zaczyna się pamiętać, że o tych właśnie przyjemnych momentach.
1: Czyli można sobie na pewno powiedzieć, że ten wysiłek jest chwilowy. Rozmawiamy tu tak w trakcie, pojawiają się kolejne działania, bo rozmawiamy też o czwartku, więc też o dniu, kiedy też przygotowujecie jedzenie dla potrzebujących. Tylko tym razem już chyba w siedzibie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, czwartki to jest właśnie dzień, kiedy to nasi podopieczni przychodzą akurat właśnie do nas, do lokalu, tam na Sądeja 8. Też jest serwowany ciepły posiłek, też jest kawa, herbata. Przede wszystkim jest spotkanie i z czego mogą też właśnie skorzystać w czwartek. Tak jak zresztą w poniedziałek jest ratownik medyczny, więc z pomocy medycznej mogą skorzystać, mogą się ostrzyc. Nieraz właśnie potrzebują właśnie dostępu do internetu. Pomagamy w uzupełnieniu nieraz właśnie jakichś pism, jakichś dokumentów. Zresztą my, no, to już u nas nasza skrzynka pocztowa, no to stała się nie tylko skrzynką dla stowarzyszenia, ale no, dla tych osób żyjących na ulicy, bo wiadomo, że tam listonosz nie znajdzie ich tylko i wyłącznie po imieniu i nazwisku. Musi być gdzieś ten punkt, gdzie ten list trafi, więc nieraz właśnie niczym listonosz wychodzimy z całym pakietem. W sumie listów to są awiza zostawiane i tylko przekazujemy no, tym osobom, no, do których przyszła poczta.
1: Czyli można powiedzieć, że tutaj wasza siedziba na Sądeja 8, bo to myślę, że trzeba zapamiętać, jest takim punktem nie tylko tworzenia, gotowania, rozdawania jedzenia, ale też punktem medycznym, fryzjerskim, magazynem. Czym jeszcze jest ta siedziba?
0: Siedziba też jest no, miejscem spotkań i teraz od razu, co tak mi się nasuwa, chcielibyśmy im podnieść też taki komfort przebywania chociaż w tym czasie, kiedy oni u nas są. I nasza bolączka, no jesteśmy organizacją pozarządową, gdzie tylko utrzymujemy się z datków od darczyńców, no jeszcze właśnie 1,5%. Tak naprawdę to te nasze fundusze ciągle są zbyt małe na potrzeby, jakie właśnie no, stwarza nasze działanie. I chociażby nasz lokal, który też właśnie jest wynajmowany, są to bardzo duże koszty. Chcielibyśmy to miejsce ich właśnie spotkań u nas w sumie no, wyremontować, zrobić takie miejsce, gdzie oni by mieli taką prawdziwą odskocznię, żeby to nie było tak jak, no musimy się przyznać, na obecną chwilę to są takie nieatrakcyjne, no w sumie to jest taki mało atrakcyjny magazyn, nie różniący się prawie niczym od miejsc, w których oni na co dzień przebywają. Chcielibyśmy to zmienić, żeby właśnie trafiali właśnie w to lepsze miejsce, żeby czuli się właśnie bardziej komfortowo, żeby zobaczyli tę zmianę i żeby mogli do czegoś dążyć, żeby mieli taki właśnie wyznacznik do czegoś lepszego. Więc no tutaj ja w sumie no tak jakby, nie jakby, po prostu apeluję do osób, które właśnie nas usłyszą, o darowizny dla nas, o wspieranie nas finansowo, rzeczowo, osobowo. W dalszej perspektywie chcielibyśmy też stworzyć mieszkania treningowe dla tych osób, którym udaje się, no najczęściej to jest właśnie pierwszy krok, gdzie idą na detoks, idą na terapię, później po tym wracają i tak naprawdę wracają w to samo miejsce, gdzie byli, więc to jest bardzo krótka droga do tego, żeby wrócić no w ten sam punkt wyjścia, od jakiego właśnie wyszli, a takie zapewnienie mieszkań treningowych, mieszkań właśnie takich, gdzie właśnie jest się nadal pod opieką, daje taką większą perspektywę możliwości zmiany dla tych osób.
1: I tutaj właśnie wyszliśmy jakimś sposobem od czwartku przez trudności do takich marzeń waszych na przyszłość. Ale myślę, że do tych marzeń jeszcze wrócimy, bo padło tutaj takie hasło jak street working. Czym on jest dla słuchaczy, którzy może nigdy nie spotkali się z tym hasłem?
0: Nasze działania, gdzie typowo idziemy do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności, gdzie pracujemy w ich środowisku. Działania no, nasze właśnie workingowe od stycznia działamy dzięki projektowi współfinansowany przez gminę miasta Rzeszów. I to są godziny w sumie wychodzone, wydeptane w naszym mieście. To są spotkania z osobami żyjącymi na ulicy. To są działania mające na celu poprawę ich życia, zminimalizowania właśnie szkód, bo nie zawsze jest sprawą oczywistą, że danej osobie da się tak jakby właśnie w 100% pomóc. To jest poprzez pierwszy kontakt, zapoznawanie się, to jest no, proces długotrwały działania z tymi osobami, gdzie często są to właśnie osoby wycofane, nieufne. To dla każdej takiej osoby jest tworzony niejako osobny plan poprzez ich właśnie poznawanie ich danej osoby potrzeb. I ten plan, owszem, jest tworzony przez steelworkerów, ale bardzo duże znaczenie ma osoba, dla której jest tworzony ten plan, w zależności co tak naprawdę dla danej osoby będzie właśnie pomocne. Czy w ogóle na dany moment, bo to nie jest powiedziane, że, właśnie zresztą wspomniałam, to jest proces długotrwały, ale właśnie, że w danym momencie może danej osobie tylko i wyłącznie jest potrzebny, właśnie potrzebna jest kąpiel i my zapewnimy to, że przygotujemy paczkę z odzieżą, że pójdziemy z tą osobą na prysznic, zapłacimy za to i powiedzmy w danym momencie dla danej osoby może to być właśnie już ten plan zrealizowany. Dla kogoś innego pierwszym od razu jest na przykład chęć zmiany właśnie swojego życia poprzez pójście właśnie na detoks, później na leczenie. Tak naprawdę każdy dzień, każde spotkanie weryfikuje potrzeby i tak naprawdę my do końca nigdy nie możemy sobie naszych działań zaplanować, bo przeważnie to właśnie tak jest, że jak już idzie się w teren, to dopiero się tworzy to, co jest do zrobienia. Sytuacje nas właśnie zaskakują, to są właśnie poznane nowe osoby, albo no jakaś zmiana daną osobą, no chociażby iść do fotografa, żeby zrobić zdjęcie, bo nie ma dowodu osobistego, a okazuje się, że ma powiedzmy jakąś rozległą ranę, albo jakieś inne dolegliwości. Całe właśnie no to, co mieliśmy do zrobienia, jest no do zmiany. I tak właśnie te nasze działania nie są nigdy takie właśnie stabilne, tylko ciągle nas, czy coś zaskakuje. No po prostu życie pokazuje, że tutaj trzeba być przygotowanym w sumie na każdą ewentualność.
1: Czyli tutaj jest to, co mówimy sobie tak naprawdę od początku tej rozmowy, że trzeba być, podejść do każdego indywidualnie, każdego wysłuchać. I tutaj jest ta zmienna, że tak naprawdę nigdy nie wiecie, co może się wam przytrafić, na co traficie, czy ta osoba potrzebuje dzisiaj tej pomocy, mimo że zaplanujecie, tak jak pani mówiła, właśnie idziemy zrobić zdjęcie do dowodu, nie ma dowodu, no ale po drodze gdzieś wydarzył się wypadek i trzeba zająć się raną, która jest dużo ważniejsza niż zdjęcie do dowodu.
0: Trzeba przekwalifikować to daną potrzebę, które właśnie działanie jest w danym momencie bardziej potrzebne. Często właśnie no, wymaga to od nas szybkiego działania, szybkich właśnie zmian. Często jest tak, że nawet to nas tak absorbuje, że mimo, że powiedzmy mieliśmy poświęcić na dane działanie, no, tak przykładowo mówię 3 godziny, a okazuje się, że po 6 godzinach nadal mamy co robić i nie możemy przerwać. To jest tak naprawdę dla osób, gdzie mają się rodziny, zresztą w sumie dla każdego, to tak naprawdę to jest takie stresujące, bo już to nasze życie prywatne trochę no, zaczyna schodzić na drugi plan. A żeby właśnie w sumie w pełni móc dobrze wykonywać swoje zadania, no to też właśnie no, musi być ta równowaga zachowana. Więc tutaj też nasze fundusze nie pozwalają nam na posiadanie właśnie swojego superwizora, który mógłby no, chociaż od czasu do czasu z nami właśnie przeprowadzić no, spotkania. Więc jeżeli ktoś nas słucha, a ma takie kwalifikacje i chciałby się poświęcić, to bardzo chętnie zapraszamy do nas, żeby od czasu do czasu pomóc nam właśnie z tymi naszymi jakimiś z tymi bolączkami, problemami, gdzieś poukłada nam jako specjalista.
1: Czyli tutaj specjalista pilnie poszukiwany, bo to przecież nie jest łatwe zadanie wyjść do osób i nagle z 2 godzin pomocy robi się 6.
0: No nie jest łatwe.
1: Macie dużo siły w sobie, widzę, żeby iść i pomagać.
0: No gdzieś taka wewnętrzna siła jest, a po prostu to jest taka chęć, która przychodzi w sumie niezależnie od nas, bez zaplanowania, gdzie to po prostu samo z siebie gdzieś się realizuje, że tak i jest potrzeba, to działam.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: W dzisiejszej rozmowie wyruszamy w pełną emocji podróż na Podkarpacie z czasów II wojny światowej. Od Stalowej Woli przez Rzeszów aż po Przemyśl, gdzie lasy i wzgórza kryły tysiące cichych bohaterów. Odkryjemy tajemnice partyzanckich oddziałów, które mimo okupacji zdołały stworzyć jedną z najsprawniejszych konspiracji w Europie. Zajrzymy też za kulisy akcji Burza, pracy wywiadowczej i codziennych zmagań ludzi żyjących w cieniu wojny. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazda rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o partyzantce podczas II wojny światowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie, jak to zwykle bywa, od takiego tła historycznego. Kiedy wybuchła II wojna światowa i jak zmieniło się życie właśnie mieszkańców, no nie tylko Podkarpacia, Podkarpacia, ale całej Polski.
4: Myślę, że jeśli chodzi o samą datę wybuchu II wojny światowej, to tutaj nie będę odkrywczy. Musimy mówić o 1 września 1939 roku, kiedy oczywiście Niemcy atakują Polskę. Następuje walka, kampania wrześniowa. Później, jak dobrze wiemy, 17 września wkraczają Sowieci i wtedy już polscy żołnierze zaczynają powoli składać broń, już było wiadomo, że kampania chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak z racji tego, że zazwyczaj, kiedy już żołnierze widzą, że sytuacja jest trudna, no to najczęściej trzeba znaleźć sposób, żeby jakoś tą walkę przedłużyć. I tutaj zazwyczaj właśnie wchodzą oddziały partyzanckie, które tworzyły się już w 1939 roku.
3: Jakie właśnie były główne organizacje partyzanckie działające na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
4: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o organizacjach partyzanckich, no to to było dość zróżnicowane otoczenie, bo oczywiście z jednej strony mamy początkowo nazywaną Służbę Zwycięstwa Polski, taki był twór, później zmienił nazwę na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie w 1942 roku nazywamy tę organizację Armią Krajową, czyli można powiedzieć taki najbardziej chyba powszechna nazwa, która utrwaliła się już w historiografii. Aczkolwiek musimy też pamiętać, bo jeśli nasi słuchacze wklepią sobie w Google partyzantka na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, czy jak tam chcą, no to rzeczywiście najwięcej jest poświęcone Armii Krajowej. Natomiast obok nich były również inne oddziały partyzanckie, różniące się najczęściej celami, programem, bo z jednej strony mamy bataliony chłopskie, czyli już organizację typowo związaną ze środowiskiem ludowców PSL-u. Z drugiej strony mamy Gwardię Ludową, czyli już te środowiska czerwone, tak zwane komunistyczne. No i mamy jeszcze partyzantkę już typowo sowiecką, która gdzieś tam się albo zaplątała w momencie rozbicia wojsk sowieckich przez Niemców, albo po prostu ci partyzanci byli zrzucani na tyły wroga, żeby siać tam ferment.
3: Dobrze, no to może w takim razie zacznijmy sobie od Armii Krajowej, która na początku lat 40. miała troszkę inne nazwy. Jak właśnie wyglądała jej struktura taka organizacyjna tu na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: Sama organizacja to jest problem dość złożony. Służba Zwycięstwa Polski to była organizacja, która w zasadzie powstała już na samym początku pod dowództwem generała Tokarzewskiego Kraszewicza. Później jednak zaczęto zauważać, że pojawiają się takie, nazwijmy to, odpryski. To znaczy, że te oddziały partyzanckie nie były całkiem scalone i trzeba było kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby te organizacje ze sobą współpracowały, aby powstała jedna struktura, która mogłaby tak jakby zwiększyć możliwości organizacyjne partyzantów. I stąd właśnie pojawił się Związek Walki Zbrojnej. To akurat był nawet rozkaz generała Sikorskiego, przebywającego już wówczas w Londynie. I co dalej? I w lutym 1942 roku to wszystko przekształciło się w Armię Krajową, która no w gruncie rzeczy była taką jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej zorganizowaną organizacją partyzancką na terenach Europy. I jeśli tutaj mówimy o samej Rzeszowszczyźnie i w ogóle o tych ziemiach, nawet uwzględniając też m.in. Stalową Wolę, Nisko, te ziemie to jest to, o czym już miałem okazję mówić na antenie tego radia, to są tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli takiego można powiedzieć dość bardzo istotnego terenu. I z tego też między innymi względu dowództwo polskie, przebywające zarówno na uchodźstwie, jak i tu w kraju, zdawało sobie sprawę z tego, że te ziemie mają bardzo ważne znaczenie. Z jednej strony dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 1941, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, no to punkty przerzutowe, logistyczne przebiegały właśnie między innymi przez te tereny. Zresztą już wcześniej, tak samo kiedy Polska upadła w 1939 roku, no to najłatwiej było do Paryża dostać się właśnie przez szlak prowadzący od Rzeszowa. Mniej więcej, to już tak dość mocno uogólniłem, ale mniej więcej o to chodziło, że Rzeszów, czy w ogóle ziemia rzeszowska, połączona z Stalową Wolą i innymi miastami dzisiejszego województwa podkarpackiego, miały szczególne znaczenie. I dlatego też w ogóle, po pierwsze, ochrzczono ten podokręg Rzeszów, powstały, kryptonimem Ogniwo. aby pokazać właśnie trochę to znaczenie, że ziemia rzeszowska jest takim ważnym ogniwem w strukturze polskiego podziemia. Natomiast nie ziścił się pomysł, aby ten podokręg był osobnym w ogóle okręgiem, aby Rzeszów był osobnym okręgiem z 200 później Armii Krajowej, no ale no, taka była po prostu decyzja dowództwa. W każdym razie miasta, o których tutaj należy szczególnie pamiętać, no to Rzeszów, Mielec, Przemyśl, to wszystko to były inspektoraty rejonowe, które miały, powiedzmy, tę strukturę jeszcze mocniej nadzorować.
3: Kto właśnie stanął na czele podokręgu AK Rzeszów pod tym wspomnianym przez ciebie kryptonimem Ogniwo?
4: Dowódcą był pułkownik Kazimierz Putek, pseudonim, jak dobrze pamiętam, Zworny. On był wcześniej szefem okręgu Kraków. Zadaniem generalnie całego okręgu, podokręgu, jak i w ogóle w 42 Armii Krajowej było przygotowanie tych ziem do wywołania powstania przeciwko okupantom. Czyli później się to ziściło jako akcja burza w 44, przy czym to już chodziło typowo o wyzwolenie tych terenów, zanim jeszcze Sowieci wkroczą na ziemię polskie, więc to jest, może powiedzieć, taki główny niuans. Często padają liczby. To jest dość trudne, żeby oszacować dokładną liczbę partyzantów, którzy służyli w Armii Krajowej, w naszym podokręgu zaznaczam. Mniej więcej można szacować, że było to tak w szczytowym okresie ciut ponad 50 tysięcy osób. Także w 44, kiedy właśnie wybuchły te największe, można powiedzieć, walki, no to właśnie mniej więcej taka liczba partyzantów brała w nich udział, a w zasadzie była, powiedzmy, na stanie, tak to nazwijmy.
3: Jak wyglądał taki mechanizm organizacji właśnie tego naszego podokręgu, jeśli chodzi o organizację i dowodzenie w takich warunkach okupacyjnych?
4: To znaczy tak, no na pewno najcięższym takim aspektem, z którym musieli sobie radzić partyzanci, był przepływ informacji, bo z jednej strony oczywiście mamy całą strukturę, pion cywilny, pion wojskowy, no ten najważniejszy, czyli delegatura rządu RP na kraj, taki centralny organ, plus jeszcze Rada Jedności Narodowej, która była takim parlamentem, mieścił się w Londynie, tak to nazwijmy, choć oczywiście struktury miał też tutaj, jak najbardziej. No a ten pion wojskowy, no to już była typowa Armia Krajowa, która była podporządkowana dowództwu. I w ten sposób, powiedzmy, te armie funkcjonowały. Główny komendant AK Tadeusz Kbur-Komorowski, tak znany w historiografii, no, był osobą, która stała na czele już całości tego tworu, prawda, który odpowiadała za dowództwo, za rozkazy, za manewry, ruchy wojsk. Więc była to dość skomplikowana struktura, ale wydaje się, że dość wydajna, patrząc na rezultaty i dokonania polskiej partyzantki.
3: Jak wyglądało właśnie takie codzienne funkcjonowanie członków podziemia? Mam tutaj na myśli może meldunki, ukrywanie dokumentów. Jak wyglądała kwestia właśnie bezpieczeństwa osobistego tych osób?
4: To znaczy tak, wydaje mi się, że sporo na ten temat możemy zobaczyć w literaturze, we wspomnieniach, także w uwielbianych przez uczniów Kamieniach na Szaniec, czyli jednej z naszych lektur. Generalnie to wszystko opierało się o całą siatkę z jednej strony oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czy często między innymi prywatnych gospodarzy, no i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób, przedostawały się. Generalnie można powiedzieć, że z jednej strony organizacja ta, tu mówię oczywiście o Armii Krajowej, kierowała się typowo etosem wojskowym. To było wojsko, tylko po prostu no, w formie właśnie oddziałów partyzanckich, prawda? Czyli było dowództwo, było to podporządkowanie, były rozkazy. Cała ta struktura musiała się opierać po prostu na pełnej organizacji, więc odcinano się od różnego rodzaju zjawisk maruderstwa i tych wszystkich zjawisk negatywnych. To jest czasami tak, jak często mamy dyskusje na temat tego, jakie były relacje żołnierzy Armii Krajowej z Żydami, nie? To często podają przykłady sytuacji, gdzie mogło dochodzić do różnych zajść, natomiast to też nie do końca było scalone z tą polityką ogólną, centralną. Więc to były takie przypadki, kiedy często to już były indywidualne decyzje. I tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć jeszcze o samej kwestii relacji z tymi innymi organizacjami, bo my często rozróżniamy, prawda, mamy z jednej strony Armię Krajową, mamy ludowców, mamy komunistów, I to jest też ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście najłatwiej te organizacje często różniły się programami, zwłaszcza w przypadku relacji tych powiedzmy polskiej partyzantki komunistów typowo, czyli albo już typowo Sowietów, albo tych zależnych od Moskwy. Natomiast te organizacje ze sobą też współpracowały i na to również są źródła. Tu możemy się w sumie nawet poszczycić tym, że na Rzeszowszczyźnie nie doszło nigdy do jakichś takich, nazwijmy to, poważniejszych scysji pomiędzy oddziałami partyzanckimi. A jeśli ktoś oglądał m.in. taki serial Czas Honoru, no to tam były też pokazane różne sytuacje, gdzie często zaopatrzenie dostawało się nie do tego oddziału, nie do tej frakcji, do której powinno, i były różne właśnie negocjacje, dyskusje, ale też i wspólne akcje. No, ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o samych akcjach Armii Krajowej, takich bardziej widowiskowych tutaj na tych terenach, no to warto wspomnieć akcję z sierpnia 1943 roku, kiedy żołnierze AK wyzwolili 133 więźniów z Jasła. Także to jest rzeczywiście takie liczby całkiem duże. Zresztą Armia Krajowa to nie tylko wojsko, to również wywiad cały. Między innymi jeśli słuchają nas osoby z Dębicy, no to na pewno kojarzą Pustków, gdzie z jednej strony oczywiście był obóz, a z drugiej strony też Niemcy prowadzili taki, mieli taki poligon doświadczalny pocisków V1 i V2, więc zadaniem partyzantów była nie tylko walka z okupantem, ale też przekazywanie, zbieranie i wysyłanie informacji do centrali, co tak dokładnie się dzieje na tych terenach, na których oni się znajdują. Były też różnego rodzaju akcje sabotażowe, które wydaje mi się nasiliły się wraz z agresją Niemiec na Związek Sowiecki. No tu w Rzeszowie szczególnie możemy kojarzyć jedno wydarzenie, przynajmniej jedno wydarzenie, czyli zniszczenie niemieckiego transportu wojskowego w 1943 roku. To było na stacji Rzeszów-Staroniwa. No, tam akurat był ten przypadek, że doszło później do brutalnego odwetu. Niemcy rozstrzelali, jak dobrze pamiętam, chyba około 30 Polaków akurat przypadkowych, robotników, studentów, kolejarzy. Także to są właśnie takie przykłady, można powiedzieć, różnego rodzaju akcji z tamtego okresu.
3: Jak taka topografia, geografia Podkarpacia, czyli mam tu na myśli lasy, rzeki, góry, wpływała właśnie na formy i skuteczność działań partyzanckich?
4: Analizując wspomnienia z tamtego okresu, można powiedzieć, że topografia terenu miała istotne znaczenie, bo dzisiejsze Podkarpacie to przecież z jednej strony lasy, z drugiej strony góry, właśnie jak Bieszczady, i to wszystko miało tak naprawdę dodatni wpływ na kondycję oddziałów partyzanckich na tych terenach, dlatego że było po prostu sporo miejsca do ukrywania się, do przygotowania różnego rodzaju zasadzek, także można powiedzieć, że beneficjentami tych terenów byli również żołnierze niezłomni późniejsi po wojnie, dlatego że mogli w ten sposób dość długo pozostawać na wolności niewykrywalnymi. No, mamy tutaj najlepszy przykład Łukasza Cieplińskiego, który akurat ukrywał się m.in. na Staromieściu tu w Rzeszowie. To jest taki też przykład, to jako taka jedna z lokalizacji.
3: Postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego kojarzy nam się z tymi takimi już czasami raczej powojennymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, ale ja chciałabym się jeszcze cofnąć do połowy 1944 roku, czyli do akcji Burza. Jak właśnie wyglądały te działania tutaj na Podkarpaciu?
4: Ja tutaj mówię tak o tym, że te oddziały próbowały się dostać do walczącej stolicy, natomiast no, też wydaje mi się, że warto to w pewien sposób zobrazować, że często nie były to małe oddziały, bo nam się wydaje, że oddział partyzancki to 20 osób, może 30, takie powiedzmy niewielkie grupki. Natomiast należy pamiętać, że wtedy z Podkarpacia wyruszały o wiele, wiele większe oddziały. Tutaj takim najlepszym przykładem jest zgrupowanie SAN pod dowództwem kapitana Szereckiego, to był pseudonim Sulima. To zgrupowanie liczyło, tutaj też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile, ale tak no, powiedzmy roboczo około 3,5 tysiąca żołnierzy. A więc widzimy naprawdę bardzo duży oddział, który spokojnie mógłby stoczyć nawet bitwę z okupantem. No, w każdym razie te jednostki, one zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. To było, jak dobrze pamiętam, 17 sierpnia 1944 roku w Sarzynie. Później też jeszcze te oddziały, te, które wtedy nie zostały rozbrojone, były jeszcze rozbrajane później mniej więcej w okolicach Lublina. Także jak widzimy, do Warszawy nie dotarła żadna jednostka z Podkarpacia. I łącznie, co jest ciekawe, też można powiedzieć, że takich AK-owców, którzy właśnie wtedy mieli wspomóc powstanie, zatrzymano i rozbrojono około 25 tysięcy. Więc bardzo duża liczba osób, które naprawdę mogłyby, wydaje mi się, wiele zmienić akurat wtedy w tych walkach, w obrazie tych walk. No, też należy zaznaczyć, że 4,5 tysiąca zostało wywiezionych na wschód. Także jak widzimy, no, powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy, no, ale to jest też właśnie przykład tego, że nie otrzymali jej dlatego, że Polacy nie potrafili pomóc, czy że się ociągali, no po prostu Sowieci to uniemożliwili, więc to jest kolejny właśnie po prostu przykład tego, że Sowieci absolutnie nie chcieli szczególnie pomagać AK-owcom. Owszem, jak były jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu takim dość nieprzyjemnym elementem, którego trzeba się było po prostu pozbyć, bo przeczyło ich celom politycznym, którym oczywiście było zniewolenie naszego kraju. W momencie, kiedy zainicjowano akcję Burza, no to oddziały AK na Rzeszowszczyźnie ujawniały się w momencie wkroczenia Sowietów i wspólnie wyzwalali kolejne miejscowości, czyli to było typowe współdziałanie tak naprawdę, o czym nie każdy pamięta. Choć oczywiście tu też nie chcę idealizować, żeby mi ktoś nie zarzucił. Dla Armii Czerwonej fakt, że na tych terenach działała polska partyzantka niezależna od Moskwy, stanowiło oczywiście problem. I ten problem szczególnie mocno ujawnił się w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest, ktoś może zapytać, no dobrze, ale gdzie Warszawa, gdzie Podkarpacie? Generalnie chodziło o to, że w sierpniu 1944 roku, to była mniej więcej połowa sierpnia, ówczesny komendant główny AK, wspomniany już wcześniej przeze mnie Tadeusz Burkomorowski, wydał rozkaz wszystkim zbrojnym oddziałom, by kierowały się na Warszawę. I mimo że z Rzeszowszczyzny też wyruszyło dość sporo oddziałów, to jednak żaden się nie przebił. Niezależnie czy wspomnimy o oddziałach, które wyruszały z Mielca, z Rzeszowa, z Przemyśla, tak naprawdę Sowieci nakazali rozbrojenie wszystkich oddziałów. Nikt się tak naprawdę nie przedostał. Ci żołnierze, którzy zostali zatrzymani, tak naprawdę albo byli internowani i lądowali w różnego rodzaju obozach, albo byli wcielani do tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli już można powiedzieć właśnie berlingowcy, ci, którzy akurat przyszli ze wschodu. Choć tutaj też zaznaczam, bo często popełniamy ten błąd, że oczywiście oni nam się kojarzą z tymi, którzy przyszli z Rosjanami, z Sowietami i no generalnie, że to byli zależni, wprowadzali komunizm. No, radziłbym tak nie wybiegać, dlatego że należy pamiętać, że ci żołnierze, którzy przyszli ze wschodu, tak naprawdę mieli dwa wyjścia, albo służyć w armii, no albo kończyło się to, albo było jak w Katyniu. Także to jest właśnie ten przykład, o czym należy pamiętać. W każdym razie no, akcja Burza niestety nie przyniosła zakładanych rezultatów.
3: Jak wyglądała taka współpraca partyzantów z ludnością cywilną na Podkarpaciu? Czy właśnie ci cywile ponosili jakieś konsekwencje właśnie w przypadku działań partyzanckich AK?
4: To znaczy tak, generalnie to się wpisywało w szerszą strategię Niemców. Na tych terenach Polski zwłaszcza, okupowanej Polski tu zaznaczę, restrykcje, jakie wprowadzali Niemcy, były szczególnie surowe. Wiemy m.in. właśnie o brutalnych przypadkach egzekucji i tutaj właśnie ten przykład ze Staroniwy jest taki dobry i on nie był odosobniony, bo jeśli przejdziemy się ulicami różnych miejscowości Podkarpacia, no to często będą się pojawiać pomniki upamiętniające ofiary egzekucji przeprowadzonych przez Niemców. No, Dobrym takim przykładem jest m.in. podpułkowska miejscowość Przewrotne, gdzie do chwili obecnej co roku zbierają się ludzie, aby upamiętnić kolejne rocznice pacyfikacji tej miejscowości. Także podobnie jest zresztą w innych miejscowościach, w innych miastach, wsiach. Także widzimy, że ten terror niemiecki bardzo mocno odbił się na miejscowej ludności. I z tego też między innymi względu mieszkańcy, czy to rolnicy, czy mieszczanie, czy inteligencja bardzo mocno angażowały się w pomoc partyzantom. Tu oczywiście taki, jeśli sięgniemy do wspomnianej przeze mnie wcześniej książki Kamienie na szaniec, to między innymi mamy przykłady tajnego nauczania, prawda, tych kompletów. Mamy przykłady dzielenia się z partyzantami ubraniami, opatrunkami. Także nie były to odosobnione przypadki, ale wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu ludność była zmęczona wojną. I z tego też względu oczywiście nie wszyscy, ale na ogół wspierali polskich partyzantów. Dodatkowo takim dość dobitnym przypadkiem jest to, że kiedy mniej więcej w okolicach Sanoka, Przemyśla operowała sowiecka partyzantka pod dowództwem Bernsteina, to Polacy też im pomagali. Bo Polacy starali się pomóc wszystkim, którzy walczyli z Niemcami. Także to jest taki troszkę paradoks, prawda?
3: A czy istniały w ogóle jakieś takie właśnie napięcia między ludnością cywilną a partyzantką? Czy to była tylko i wyłącznie współpraca?
4: To znaczy oczywiście, że takie przypadki były, one się zawsze zdarzają. W trakcie działań wojennych to były często przypadki rekwirowania między innymi produktów żywnościowych czy innych rzeczy. Natomiast one sporo jednak wydaje mi się ludzi rozumiało, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście później, kiedy już między innymi w okresie tuż po wojnie, albo nawet jeszcze tuż po rozwiązaniu AK może nawet, kiedy ci AK-owcy, dotychczasowi AK-owcy, którzy nie chcieli złożyć broni, w dalszym ciągu kontynuowali walkę, no to później rzeczywiście zaczęły się takie różne dyskusje, czy to są bardziej bohaterowie, czy bandyci. No, to są takie dość krzywdzące opinie, prawda, w tym drugim przypadku. Natomiast one bardziej wynikały z faktu, że ludzie byli zmęczeni tym i sami wiele nie mieli, więc w związku z czym te postawy bywały różne, aczkolwiek analizując wspomnienia, analizując różne przypadki, no to jednak wydaje się, że ta współpraca układała się całkiem dobrze.
3: Ile miesięcy po akcji Burza przetrwała jeszcze Armia Krajowa?
4: To znaczy tak, jeśli pytamy ogólnie o samą Armię Krajową, no to jej rozwiązanie nastąpiło wraz z początkiem, bo ze styczniem 1945 roku. Natomiast nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy ci partyzanci decydowali się, dotychczasowi partyzanci, decydowali się składać broń, bo wielu jednak uznawało, że Sowieci to tacy sami okupanci jak Niemcy w gruncie rzeczy, w związku z czym oni później kontynuowali swoją działalność. Nie chcę mówić walkę, dlatego że to nie było tak, że oni wszyscy tak naprawdę po prostu nie wyszli z lasów i dalej walczyli. To wyglądało tak, że powstał między innymi taki twór w 1945 roku Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj mieszkańcy naszych terenów mogą szczególnie kojarzyć tą organizację z podpułkownikiem Cieplińskim, o którym już tutaj było wspominane. Przy czym, co jest dość istotne, ta organizacja na początku nie zakładała działań tylko i wyłącznie kontynuacyjnych, jeśli chodzi o walkę. Oni początkowo liczyli, że uda się poprzez metody polityczne nakłonić Sowietów i NKWD też przy okazji wszystko, co im towarzyszyło, do opuszczenia terytorium Polski, czyli też na korzystne rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, co nie nastąpiło. Dopiero kiedy zobaczyli, że ta sytuacja się nie zmieni, no to uznano, że trzeba sięgnąć w takim wypadku po dalszą walkę.
3: Po broń.
4: Po broń, tak. Choć oczywiście tu też mówimy o wolności i niezawisłości, natomiast były też inne organizacje, które uważały w pewien sposób podobnie, aczkolwiek różniły się programami. Z tego też względu często, kiedy mówimy o tak zwanych żołnierzach wyklętych, czyli tych partyzantach, którzy nie złożyli broni i dalej walczyli, no to musimy pamiętać, że oni bardzo często znacząco różnili się wobec siebie. bo pamiętajmy tutaj między innymi, jeśli weźmiemy pod uwagę też lubianego przez polskich i szanowanego, podziwianego przez polskich patriotów rotmistrza Pileckiego. Na ówczesne czasy to była postać dość, nazwijmy to, liberalna, jeśli chodzi o te wartości demokratyczne. Także tu mamy demokratę, ale wśród tych organizacji były też różne skrajne organizacje, bo mieliśmy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe. Dlatego też wydaje mi się, że z tego względu wzięły się późniejsze kontrowersje wokół Żołnierzy Wyklętych. Bo z jednej strony, okej, wiemy, propaganda lat komunistycznych, pokazywanie ich jako złodziei, zbrodniarzy i tak dalej, ale to też było o tyle podatne, że po prostu oni się różnili, więc w zależności jaką grupę byśmy wzięli na warsztat, no to moglibyśmy zupełnie inną opinię wobec nich sformułować.
3: Czyli nie było takiej jednej formacji zrzeszającej takich żołnierzy wyklętych, tylko było to takie...
4: Mieszane. Tak, to zdecydowanie było mieszane i nie należy ich traktować absolutnie jako monolit. Tak jak najczęściej w historii bywa, po prostu każdą postać trzeba analizować indywidualnie i rozumieć ją. Bo z pewnością były to osoby, które wierzyły w Polskę, miały wizję tej Polski, choć po prostu nie zawsze się do końca zgadzali. Wiedzieli po prostu jedynie, że trzeba walczyć z okupantem, w tym przypadku już sowieckim.
3: Jak długo jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 roku, ci żołnierze wyklęci działali w Polsce i tutaj na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
4: To znaczy tak, tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę ostatnim polskim wyklętym znanym był Józef Franczak, który zginął w potyczce z służbami bezpieczeństwa, chyba jak dobrze pamiętam, w 1963 roku. Także widzimy sporo lat po wojnie. I oczywiście to też były różne przypadki, dlatego że wraz z kolejnymi tak zwanymi amnestiami, kiedy akurat ci wyklęci się ujawniali, no to tak naprawdę ta liczba się zmniejszała. Chociaż i tak muszę przyznać, że jeśli chodzi o akurat osoby związane z polskim podziemiem, to i tak to prawodawstwo nie było wobec nich bardzo surowe. Ja do tej pory, jak natykam się na to, co na przykład było z żołnierzami UPA, których już uważano za totalnych zbrodniarzy, no to w ich przypadku często było tak, że jak to opisał jeden z Ukraińców, miałem wrażenie, że Polak odbezpieczył broń. Także to są takie przypadki. Natomiast 63 to rzeczywiście ostatni polski wyklęty. Ale jako ciekawostkę, której nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to, że tak naprawdę ostatnim partyzantem, który walczył z komunistami, z Sowietami, był Estończyk, August Sabe, który zginął w walkach z służbami sowieckimi jeszcze w 1978 roku. Czyli tutaj wystarczy policzyć 33 lata żył w lasach i walczył. No oczywiście z różnym skutkiem, bo wiadomo, te późniejsze lata to już było bardziej ukrywanie się i taka symboliczna walka. No ale warto, wydaje mi się, o takich przypadkach wspomnieć, żeby też wiedzieć, że ci ludzie naprawdę wierzyli w swoją misję.
3: A czy we wszystkich krajach właśnie tutaj z tego, powiedzmy, bloku wschodniego byli właśnie tacy żołnierze wyklęci, którzy jakby nie uważali Sowietów za takich wyzwolicieli, właśnie dalej walczyli? Nawet symbolicznie?
4: Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że tak, choć to było w znacznym stopniu uzależnione od warunków w danym kraju. No wiadomo, wielu obywateli nie cieszyło się z tego, że Sowieci wkraczają na ich tereny. Zresztą dobitnym przykładem jest, że jeszcze w pierwszych latach po wojnie działał przecież nawet niemiecki Werwolf, czyli ci niemieccy maruderzy, którzy gdzieś tam zostali jeszcze... próbowali się szarpać, tak naprawdę trudno powiedzieć o co, prawdopodobnie też nie akceptowali tej porażki. Także to jest raczej normalne, że zawsze po froncie zostają jakieś tam pozostałości. No, w Syrii też obecnie przecież jeszcze mamy jakieś tam grupki asadowców, więc to są zawsze przypadki, które mogą trwać jeszcze dobrych parę lat po wojnie.
2: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Po 1989 roku Polska, także Podkarpacie, znalazła się w samym centrum wielkiej zmiany. Również tam, gdzie przez dekady władza miała ostatnie słowo – w sądach. Jak wyglądało przejście od wymiaru sprawiedliwości podporządkowanego państwu do systemu, który miał służyć obywatelom i z jakimi dylematami mierzyli się sędziowie tamtego czasu? O sądownictwie w cieniu PRL-u i realiach rodzącej się demokracji na przykładzie Podkarpacia w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła opowiada dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj ponownie porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało Podkarpacie po 1989 roku. I tematem dzisiejszej rozmowy będzie sądownictwo. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dobrze, no to może na początek porozmawiajmy sobie o tym, jak funkcjonowały sądy i prokuratury na Podkarpaciu pod koniec PRL-u.
4: To znaczy tak, sama ta kwestia jest dość złożona, bo trzeba też pamiętać, że ustrój PRL-u też w pewien sposób się zmienił, prawda? Bo wielokrotnie już tutaj mówiłem na antenie o tym, że były polskie miesiące, że były fale protestów, fale odwilży i to też miało pośrednio wpływ na sądownictwo. Dlaczego? Dlatego, bo o ile w 1956 roku, czyli tych wystąpieniach w Poznaniu między innymi, zdecydowano się odejść od polityki takiego, nazwijmy to, spadku po Stalinie, czyli takim, można powiedzieć, całkowicie totalitarnym, po takim całkowicie totalitarnym ustroju. Szło to bardziej w kierunku takiego, nazwijmy to, czegoś z pogranicza autorytaryzmu i może trochę totalitaryzmu, bo oczywiście PRL był takim państwem. Natomiast jak to mniej więcej wyglądało? No, jak to wyglądało w latach 80. Tu kwestia jest złożona, dlatego że oczywiście na środowisko sędziowskie te zmiany, które wówczas zachodziły, również oddziaływały. Dlaczego? Dlatego, że to jest ciekawe, kiedy rozpoczął się ten tak zwany, nazwijmy to, karnawał Solidarności, to jest taka nazwa występująca w historiografii, czyli mówimy tutaj o 80-81 roku, to sędziowie sami się zastanawiają się, co zrobić. Tu oczywiście mamy w głowie to, że jeśli komunizm, prawda, jeśli żyjemy w takim państwie, no to przeżarte struktury. No więc pamiętajmy, że sędziowie byli ludźmi i wtedy prawnikami byli nie tylko członkowie partii, ze systemu całego, ale też i osoby, które w jakiś sposób starały się przynajmniej od środka minimalnie go zmienić. I w rezultacie te osoby zaczynają w momencie właśnie tego wspomnianego przeze mnie karnawału Solidarności przesuwać się w stronę opozycyjną. To jest bardzo ciekawe, bo dane mówią, że nawet 1/3 ówczesnych sędziów sympatyzowała w jakiś sposób z Solidarnością. Nawet starali się, niektórzy zapisywali. I to był też problem dla władzy komunistycznej. Tak naprawdę późniejsze wydarzenia stanu wojennego przerwały te zmiany. Natomiast to jest taka właśnie ciekawostka, że no, to środowisko sędziowskie w tamtym okresie również drgało. I co się stało dalej? Oczywiście w jakiś tam sposób później władze kazały podpisywać lojalki, starały się kontrolować to, co się dzieje, jeśli mówimy o te kwestie sądów, co jest też właśnie takim elementem dość istotnym, bo zauważmy, państwo, władza, w tym przypadku ustawodawcza, wykonawcza, ingeruje w pracę sądów, prawda? Czyli coś, co jest totalnym zaprzeczeniem dzisiejszego trójpodziału władzy. Dlatego no, można powiedzieć, że tak naprawdę momentem przełomowym był właśnie okrągły stół tutaj.
3: Okej, okay, no to małe podsumowanie. Sądy w czasach PRL były podporządkowane władzy.
4: Musiały być w jakiś sposób. To zresztą zakładało też ówczesne prawodawstwo. Więc nie stwarzało tu wielu możliwości sędziom, prokuratorom. To był ten aparat, który miał służyć tak naprawdę państwu, gdzie obywatel nie był tak jakby, nazwijmy to, beneficjentem całego tego systemu. Beneficjentem systemu była władza. Z tego też względu, tak w ramach ciekawostki powiem, dzisiaj na studiach prawniczych uczymy się o prawie konstytucyjnym. Wtedy czegoś takiego nie było, mimo że konstytucja PRL oczywiście istniała. Wtedy mówiono o prawie państwowym, czyli zwracano tą uwagę. Mniejsze prawa człowieka, a większa tak naprawdę rola państwa w tym wszystkim. Obywatel jest podporządkowany państwu, sądy są podporządkowane państwu, także Z tego też względu rzeczywiście widzimy, jaki to był model państwa w tamtym okresie.
3: Jak zatem to środowisko sędziowskie zareagowało na wydarzenia z końca lat 80. i te takie napięcia polityczne w sądach?
4: To znaczy, nie jest to łatwe, dlatego że łatwe zagadnienie i wydaje mi się, że jakbyśmy zapytali osób, które w tamtym okresie obserwowały to, nazwijmy to, z pierwszego rzędu, no to pewnie udzieliłyby jakiejś takiej bardziej wyczerpującej odpowiedzi. No zazwyczaj jest tak, że jeśli są zmiany, no to mamy oczywiście tych, którzy sympatyzują z dotychczasowym systemem, ale mamy też właśnie osoby, które starają się ten system zmieniać, czują ten bodziec zmian. I wtedy w latach 80., końcówka lat 80., no też było wiele takich właśnie osób. No tutaj można między innymi profesora Strzembosza, który najpierw został wiceministrem sprawiedliwości, później prezesem Sądu Najwyższego. No, to jest rzeczywiście właśnie przykład tego, że część przedstawicieli tamtego środowiska prawniczego ówczesnego no, angażowała się bardzo mocno między innymi w obrady Okrągłego Stołu, w przygotowanie zmian pod przyszły ustrój tak naprawdę już demokratycznego państwa polskiego. Także no, z pewnością jest to dość trudne zagadnienie, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób można śmiało powiedzieć, że znaczna część tamtego środowiska czekała na te zmiany.
3: Jakie właśnie były największe wyzwania dla sądownictwa w Polsce i na Podkarpaciu tuż po 89 roku?
4: Ja w poprzednich rozmowach już też wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że w tamtym okresie takim największym problemem było podejście do obywatela, bo nagle struktury państwa, struktury sądownictwa musiały się przestawić z podporządkowania państwu na to, że suwerenem staje się obywatel. Czyli tak jakby w jakiś sposób no my tak naprawdę jesteśmy najistotniejsi w tym systemie jako obywatele. I żeby tak się jednak stało, trzeba było przygotować cały system, ład prawny. No pamiętajmy, że w tamtym okresie no, bazowaliśmy na konstytucji PRL, w związku z czym należało być nastawionym na to, że trzeba coś takiego, że potrzebna nam nowa ustawa zasadnicza, prawda? Też pamiętajmy, że w tamtym okresie, jeszcze w latach 80., opozycja, środowisko sędziowskie też bardzo mocno domagały się wprowadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Władza dość opornie to robiła, bo owszem, na początku zapowiedziano, że dobrze, będzie w takim razie Trybunał Konstytucyjny, czyli ten, który tak naprawdę ma orzekać o poprawności, o zgodności ustaw z Konstytucją. Natomiast było to zawarte w kilku zdaniach tak naprawdę, to uprawnienie, w związku z czym no, to pokazuje za bardzo, jak komuniści bardzo pragnęli takich właśnie instytucji, więc na pewno w 86 dopiero udało się rzeczywiście stworzyć ten organ, który no też w jakiś sposób funkcjonował później ze zmianami oczywiście ustrojowymi, natomiast ja podaję ten przykład nie po to, żeby odbiec jakoś od tematu, ale żeby po prostu pokazać, że wtedy trudno było mówić o jakichś takich konkretnych potrzebach, bo tak naprawdę trzeba było stworzyć niemalże cały ustrój na nowo. Pamiętajmy, że w tamtym okresie były znane wypowiedzi premiera Tadeusza Mazowieckiego już później po obradach, po ukonstytuowaniu się rządu, po wyborach, gdzie on sam mówił, że nowa władza będzie celować w politykę grubej kreski, czyli oddzielenia tak naprawdę od tego starego dziedzictwa, od całego tego systemu. Z tego też względu zawsze jak się wymienia dokumenty, akty, które w jakiś sposób kształtowały nasz nowy ustrój, no to rzeczywiście wymienia się prawo PRL-u, w szczególności konstytucję PRL, ale jako taki przykład negatywny. Czyli po prostu jeśli coś robimy, no to odwrotnie do tego, co tam było. Więc to mniej więcej też pokazuje właśnie, że jak mniej więcej ten system się tworzył.
3: Jak rozumiano pojęcie niezależności sądów i w jaki sposób właśnie próbowano ją wdrażać po 89 roku?
4: Tak, to w zasadzie jak rozumiano, tak naprawdę powiedzmy, że przyświecała twórcom no, ta idea monteskiuszowska, jak to się ładnie mówi, to co nasze wszystkie dzieci uczą się już na WOS-ie, czy chociaż teraz chyba WOS-u nie ma, jak dobrze kojarzę, ale na tych wszystkich zajęciach w szkole, gdzie jest oczywiście trójpodział, władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, one wszystkie funkcjonują od siebie niezależnie i w tym przypadku, w przypadku władzy sądowniczej też tak miało być. W tym przypadku należy podać m.in. przykład Krajowej Rady Sądowniczej, państwa jako takiej instytucji, która miała w jakiś sposób przestrzegać właśnie tej roli niezależności sądowniczej. Ja ten przykład przywołuję celowo dlatego, żeby też pokazać, że tego typu instytucje no, były w jakiś sposób dowodem na to, że te zmiany, które zachodziły w Polsce, były w jakiś sposób, no zaryzykuję to stwierdzenie, bezprecedensowe. To znaczy Polska, wprowadzając zmiany, tak naprawdę wyszła przed szereg pozostałych państw, tych tak zwanych dawnych demoludów, byśmy powiedzieli, czy krajów demokracji ludowej. My eksperymentowaliśmy trochę, staraliśmy się przenieść te dobre praktyki zachodnie, ale też stworzyć swoje własne rozwiązania. No w każdym razie tutaj chodziło o to, że generalnie sądy miały być, że tak powiem, samorządne, miały być przebudowane struktury. No i oczywiście kwestia była tej nowej kadry sądowniczej, bo tutaj też pamiętajmy to, że często są te kontrowersje, nie, że ten w PRL-u był tym, a później się dają, później normalnie gdzieś tam pracował. No też musimy zawsze dzielić oczywiście tych tak zwanych funkcjonariuszy partyjnych, tych funkcjonariuszy aparatu całego i odrębnić z tego wszystkiego jeszcze osoby, które po prostu były fachowcami w danej dziedzinie, miały wykształcenie i niekoniecznie godziły się na te praktyki, które fundował im dawny ustrój. To jest istotne też dlatego, że ja to lubię zawsze, przepraszam, jakieś dygresje przerzucać, ale to jest tak samo jak z Niemcami, gdzie też często się burzą, że mieli, że ten był w Wehrmachcie, ten w partii NSDAP. Natomiast no, też miejmy świadomość tego, że po prostu innych funkcjonariuszy, osoby, które mogły pokierować administracją, no, nie było w tamtym okresie. W związku z czym no, tak samo było w PRL-u, z tą różnicą, znaczy już w tej trzeciej RP, przepraszam, z tą różnicą, że po prostu no, oczywiście każdy przypadek traktowano indywidualnie. Czyli podobnie było z sędziami. Każdą sprawę

0: sądownicze się konstytuowały różnego rodzaju organy z nimi związane, no to też trudno było, że tak powiem, odwrócić się od kolegów, nazwijmy to, ze szkolnej ławy, prawda, czyli też w jakiś sposób ci znali ich od innej strony, w papierach było inaczej, więc to były naprawdę trudne dylematy, z tego też względu no bardzo często ta kwestia ustroju sądownictwa w Polsce budziła i jak wiemy bardzo dobrze do chwili obecnej budzi bardzo duże kontrowersje, natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście lata 90. były takim momentem, kiedy no, wprowadzono szereg takich naprawdę nowoczesnych zmian.
1: Na ile sądownictwo po 89 roku, czyli w latach 90. było kontynuacją struktur z czasów PRL, a na ile zerwanie z nim? Czy to było takie całkowicie oderwanie się właśnie od czasów PRL-u?
0: To znaczy tak, w zależności co rozumiemy, prawda, w tym kontekście, na pewno najpierw ma konstytucja z 92 roku, później już konstytucja RP z 97 dodawały tak naprawdę zupełnie nowy ład prawny naszemu państwu, w związku z tym z pewnością były to inne realia, aczkolwiek oczywiście bazujące, prawda, na pewnych rozwiązaniach jeszcze z dawnego okresu, no bo nie da się wszystkiego zrównać z ziemią z dnia na dzień. Więc jeśli miałbym tutaj jakoś procentowo wyliczać to, czy to były nowe realia, czy nie, no to tutaj nie podejmę się tego. Natomiast wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że lata 90. to był czas, kiedy następowała ta demokratyzacja rzeczywiście ustroju tej władzy sądowniczej w Polsce.
1: Chciałabym jeszcze na moment cofnąć się właśnie do kadry sędziowskiej. I mam takie pytanie, czy prowadzono może formalne albo nieformalne procesy weryfikacji tych kadr sędziowskich?
0: Tak, oczywiście, choć, no tak jak mówię, było to dość taki, nazwijmy to, kontrowersyjny nieco sposób, bo ja tutaj wspomniałem początkowo o tych właśnie dylematach związanych z konstytuowaniem się samorządu. Wtedy było popularne takie hasło właśnie, że sądownictwo samo się oczyści, czyli po prostu sędziowie, którzy byli wtedy, powiedzmy, bliżej związani z władzą, no zostaną, że tak powiem, poddani takim, nie wiem jak to określić, no.
1: Represjom?
0: Czy represje to takie słowo, które może się bardzo...
1: Ostracyzmowi,
0: tak. To jest dobre słowo. Ostracyzm. Ze strony środowiska swojego. Natomiast to, tak jak wspomniałem, no był problem, że chyba zabrakło jednak tej determinacji nieco, no. Tak jak wspomniałem, to było środowisko, które bardzo często też się w jakiś sposób znało i jeśli należało głosować nad daną sprawą, no też nie zawsze wyrok był jasny, nie wiadomo było do końca, jak należy się w konkretnej sytuacji zachować. Zresztą nawet później, w kolejnych latach, no Trybunał Konstytucyjny też orzekał, że nie jest to takie do końca proste, bo z jednej strony oczywiście powaga państwa prawa wymaga, żeby tak jakby, nazwijmy to, ja przepraszam za nadużywanie dzisiaj tego słowa, oczyścić tak naprawdę ten system, ale też zaznacza, że tego typu postępowania muszą być ostrożne, bo możemy bardzo łatwo zniszczyć kogoś, ale już niekoniecznie, nie zawsze ma to umocowanie, prawda? Więc to jest tak, jak zawsze się często mówi o polowaniu na czarownicę. Także to jest bardzo delikatny temat, który w dzisiejszych czasach no, też może być różnie oceniany. Ja tutaj nie chcę ferować jakichś wyroków.
1: Czyli nie chciano tak działać zero-jedynkowo.
0: No nie, i z tego właśnie względu, no też wiele z tych nadziei, które mieli wówczas obywatele, no obywatele mogli czuć się nieco zawiedzeni, patrząc na to nieco z boku, nie? No bo no do chwili obecnej chyba trwa dyskusja na temat tego, na ile udało się oczyścić sądownictwo, na ile nie. Natomiast no, tak jak mówię, ja tutaj nie chcę ferować też żadnych wyroków.
1: Dobrze, no to może przejdźmy sobie teraz do pierwszych lat transformacji systemu sądownictwa i tego, jak nowe regulacje wpłynęły na codzienną pracę sądów. Właśnie, jakie reformy prawne w latach 90. wpłynęły na codzienne funkcjonowanie sądów w Polsce i na Podkarpaciu?
0: Tak naprawdę cały system został ukonstytuowany pod wpływem samych aktów konstytucyjnych, najpierw tak zwanej małej konstytucji z 92, a później już konstytucji RP z 97, która jasno nadaje tak naprawdę kształt modelowi sądowniczemu w Polsce.
1: Czy sądy i prokuratury w naszym regionie były przygotowane organizacyjnie i kadrowo na takie no, nowe realia ustrojowe?
0: Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno sama specyfika się zmieniła, prawda? To znaczy w jakiś sposób zmieniły się realia, to sprawiło, że też inne postępowania się toczyły, prawda? Bo sama transformacja ustrojowa przecież, no to wiele tak naprawdę zupełnie nowych spraw, czyli te kwestie gospodarcze, przekształceniowe. Dlatego można śmiało powiedzieć, że sądownictwo było wtedy bardzo mocno obciążone.

0: stronę. I tak naprawdę do chwili obecnej, prawda, ten aparat sądowniczy w jakiś sposób się zmienia, tworzona jest zupełnie nowa infrastruktura, sądy są przenoszone. No, sam ten też model, prawda, w oparciu o sądy rejonowe i wojewódzkie, dzisiaj zwane okręgowymi od 98, wtedy akurat też nastąpiła taka reforma tego modelu. No, tak naprawdę ja mówiłem już wcześniej, że transformacja ustrojowa w Polsce, no to temat, nad którym możemy dyskutować, czy ona się zakończyła, czy nie, w kwestii sądownictwa jest bardzo podobnie. To znaczy widzimy, że w dalszym ciągu są pewne przekształcenia i to tak naprawdę cała ta zmiana postępuje, system się cały czas kształtuje, zmienia, następuje wymiana pokoleniowa, no a przez to też spory i dyskusje, w jakim kierunku powinno to podążać dalej.
1: Chciałabym się jeszcze na moment cofnąć do tej transformacji gospodarczej, bo wspomniałeś, że w sądach zwiększyła się jakby liczba procedowanych spraw, nie wiem, czy mogę tak to nazwać. W każdym razie, jak te sądy radziły sobie ze wzrostem liczby spraw po 89 roku?
0: Na pewno ciągnęły się one bardzo długo. Pamiętajmy, że niektóre no to tak naprawdę kończyły się, albo niekiedy i zaczynały w XXI wieku już, prawda? Czyli to była właśnie kwestia też związana z kształtującym się prawodawstwem. Nie było wtedy przyjętych jeszcze rozwiązań na pewne okoliczności. Dlatego też no, tak naprawdę samo to, że stworzono wówczas sądy apelacyjne, prawda, czyli nowy szczebel odwoławczy, Sąd Najwyższy przestał być instytucją odwoławczą taką typowo, a zajmował się tak naprawdę, nazwijmy to, taką jednolitością tego orzecznictwa. Także nie było czegoś takiego jak rewizja nadzwyczajna wyroku, którą mogła Rada Państwa w danej chwili przeprowadzić, zmienić wyrok. Także wówczas zastąpiła ją bardziej taka, nazwijmy to jednak, demokratyczna kasacja wyroku ewentualna. Także no to jest dość trudny temat i wydaje mi się, że no w tym okresie nastąpiło pewne zamieszanie jednak z tym związane.
1: Jak zmienił się dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości w latach 90?
0: Cóż, na pewno w jakiś sposób wydaje się, że te sądy były bliżej obywatela, przynajmniej no moim zdaniem. Jakby ta siatka, która wówczas już istniała i która rozwijała się, no, zapewniała w jakiś sposób, znaczy to oczywiście każdy może ze mną dyskutować, ale zapewniała obywatelowi tą opiekę sądowniczą, nazwijmy to, czyli dość szeroki szczebel, prawda, liczba sądów okręgowych, sądy rejonowe, gdzie tak naprawdę w każdym, można powiedzieć w każdej gminie albo w przybocznych gminach na danym terytorium, no istnieje ten sąd rejonowy. Obecnie mamy 47 sądów okręgowych na terenie całej Polski, także ta siatka jest dość bogata, jest 11 sądów apelacyjnych, na co też należy zwrócić uwagę. Także wydaje się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sam ustrój sądowniczy, no to Polacy spisali się, można powiedzieć.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak system sądownictwa wyglądał i rozwijał się na Podkarpaciu w latach 90., to chciałbym jeszcze cofnąć się na chwilę do transformacji gospodarczej, która też działa się właśnie w latach 90. Wspominałeś, że w sądach, na wokandach sądów pojawiło się wiele spraw właśnie dotyczących tej transformacji gospodarczej, ale ciekawa jestem, czy prowadzono również takie sprawy dotyczące rozprawienia się z demonami przeszłości, czyli mam tu na myśli osoby, które represjonowały prawowitych obywateli Polski właśnie w latach PRL-u. Czy toczyły się takie sprawy?
0: To znaczy, kwestia ta była dość skomplikowana. Jak zapewne większość naszych słuchaczy wie, konstytucja zabrania odwoływania się do jakichkolwiek form ustroju totalitarnego, czyli tutaj zarówno nazizmu, jak i komunizmu, ale też i jest druga kwestia, czyli ustawa z 98 roku powołująca Instytut Pamięci Narodowej, który z natury ma się zajmować ściganiem zbrodni przeciw narodowi polskiemu. I tutaj następuje tylko kwestia tego typu, że pytanie, kogo ścigać. Bo w przypadku minionego ustroju komunistów jest to dość trudno. Oczywiście nie było większego problemu z poszukiwaniem osób, które brały udział w represjach okresu stalinizmu. To znaczy, uprościłem to. Chodzi mi o to, że łatwiej było stwierdzić ich winę, tych osób, które czasami, wiadomo, albo były w podeszłym wieku, albo w ogóle były na emigracji, bo takich przypadków też było sporo i przez to też między innymi nie udało się ich nigdy do końca skazać. Natomiast problem był już z funkcjonariuszami okresu późniejszego. Dlaczego? Dlatego, że wiele dokumentów po prostu zaginęło, co utrudniło pracę prokuratorom. Nie do końca jasne też było to, na ile byli oni winni danych zbrodni. W związku z czym no, to trochę utrudniło sprawę i faktycznie, jeśli miałbym pokusić się o odpowiedź na pytanie, czy udało się oddać ofiarom represji komunistycznych taką symboliczną chociaż sprawiedliwość na wokandach sądu, no to w wielu przypadkach niestety nie. Jest to coś, o czym należy otwarcie powiedzieć. Natomiast no, były jedynie takie symboliczne, prawda, wyroki. Też pamiętajmy, że od około 10 lat tak naprawdę oficjalnie nastąpiła dekomunizacja w Polsce. Wszyscy mieliśmy okazję śledzić burzenie części pomników, części, bo akurat rozmawiamy w Rzeszowie, no tu trochę to było nieco trudniejsze i jest trudniejsze do chwili obecnej, budzi spore emocje. Natomiast od 2018 roku obywatele mogą dowodzić swoich krzywd na mocy ustawy wówczas przyjętej, więc w rezultacie można powiedzieć, że są pewne narzędzia, aby oddać tą sprawiedliwość, aczkolwiek no mówię, no też trzeba brać pod uwagę, że od upadku komunizmu w Polsce minęło już trochę czasu i pewnie takiego pełnego zadośćuczynienia, no niestety, ale poszkodowani obywatele i ich bliscy pewnie nigdy już nie otrzymają.
1: Teraz przejdźmy może sobie do tematu transformacji systemu sądownictwa w Polsce i na Podkarpaciu, bo to nas najbardziej interesuje. Jak właśnie wygląda teraz ta struktura?
0: Jeśli mówimy o takich najistotniejszych, bynajmniej z punktu widzenia obywatela, sądach, no to oczywiście cztery takie najważniejsze placówki na Podkarpaciu, czyli sądy okręgowe, tutaj Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Rzeszów, czyli taka można powiedzieć czwórka. One w zasadzie wcześniej nosiły nazwę sądów wojewódzkich, dzisiaj okręgowa, no też między innymi z tego względu, że pamiętajmy, że wcześniej ta liczba województw była nieco większa. Niemniej jednak to są sądy, które w zasadzie biorą na siebie te ciężar najcięższych spraw z jednej strony, też nadzorują sądy rejonowe. Jeśli byśmy to mieli dzielić na obszary tak mniej więcej, no to sąd okręgowy w Rzeszowie to jest przede wszystkim Rzeszów, Łańcut, Strzyżów, chyba bodajże też część powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Sąd okręgowy w Przemyślu, no to mniej więcej te obszary Przemyśl, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk. W Krośnie natomiast oczywiście Krosno, Sanok, Brzozów, Jasło, z tego co kojarzę też Lesko i Ustrzyki Dolne, też ten region bieszczacki. I Tarnobrzeg, no to wiadomo, te ziemie Tarnobrzeska, Stalowa Wola, także te, można powiedzieć, obszary takie, można powiedzieć, już krańce naszego województwa.
1: A w zasadzie początki, bo to w sumie północ Podkarpacia.
0: Albo początki, no. Ja patrzę tak rzeszowsko-centrycznie, nazwijmy to akurat. Ja jestem z Rzeszowa, ale oczywiście, żeby nie było, możecie być też początki województwa.
1: Wspominałeś przed chwilką, że sądy okręgowe, czyli te cztery sądy okręgowe, które mamy na Podkarpaciu, jakby sprawują władzę nad sądami rejonowymi. Ile właśnie mamy takich sądów rejonowych? Czy znajdują się one tylko w takich większych miastach?
0: To znaczy tak, liczba sądów rejonowych jest dość duża, bo tak naprawdę można powiedzieć odzwierciedla ten podział struktur gminnych, prawda? Czyli najczęściej jest to kilka gmin takich, można powiedzieć, mniejszych, albo jedno miasto i parę gmin, no bo sądy rejonowe to na przykład Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, czyli widzimy po kolei ta struktura w zależności od danych miast po prostu powstaje. W oparciu o miasta się kształtuje, albo jakieś tam powiedzmy większe ośrodki, Dębica, Łańcut, Leżajsk. Dlatego można powiedzieć, że to są takie powiedzmy niższe sądy, które rozpoznają większość spraw cywilnych i karnych.
1: A jak wygląda kwestia sądów drugiej instancji? Czy jest ich tyle samo, co sądów okręgowych?
0: Znaczy, rozumiem, że chodzi o sądy apelacyjne,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: W przypadku sądów apelacyjnych, no to mamy tak naprawdę 11. No na Podkarpaciu jest prosta sprawa, dlatego, że mamy, my jako mieszkańcy Podkarpacia, mamy jeden sąd apelacyjny w Rzeszowie, który odpowiada za cały ten nasz region.
1: A czy prokuratury odzwierciedlają ten system sądownictwa?
0: No, wydaje się, że tak, bo jak wspomniałem, jeśli mamy na przykład 47 sądów okręgowych, no to prokuratorów okręgowych mamy z kolei 45 i 3 oddziały zamiejscowe w całej Polsce. Także w zasadzie można powiedzieć, że to się mniej więcej pokrywa.
1: I te prokuratury, bo są rejonowe i okręgowe, znajdują się w tych samych miastach, co sądy.
0: W zasadzie tak. Nie chcę mówić w skali całego kraju, prawda, bo zawsze może być jakieś odstępstwo od norm, ale generalnie chyba tak się przyjmuje.
1: Zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy i stąd moje pytanie. Czy chciałbyś może właśnie jakoś podsumować ten dzisiejszy temat, czyli sądownictwo w Polsce i na Podkarpaciu?
0: Na pewno mogę zwrócić jeszcze raz uwagę na jeden podstawowy fakt, bo to czysto umyka zawsze w przekazie. Ludzie starają się pewne rzeczy upraszczać, pokazywać niektóre wydarzenia jako jakiś spisek szeroko rozumianych, nie wiem, elit, czy jakbyśmy ich nie nazwali. Natomiast to, o czym dzisiaj mówiłem, pokazuje jedno, że to nie było tak, prawda, że była jakaś kasta, która trzymała się mocno i starano się pewnych rzeczy nie zmieniać. W każdym przypadku transformacji ustrojowej w Polsce starano się w miarę możliwości optymalnie rozwiązać problemy i pozostałości komunizmu, które gdzieś tam w tych strukturach się zachowywały. No, w przypadku władzy sądowniczej też tak było. Nawet jeśli właśnie mówimy o tej kwestii pracowników władzy sądowniczej, no to też widzimy tutaj, że starano się dokonać pewnego oczyszczenia, wykonano naprawdę dużą pracę. No, kwestia jest po prostu tego, że rzeczywiście popełniano pewne błędy, ale też, co należy zauważyć, wraz z kolejnymi aktami starano się te błędy korygować, prawda? Także no, z pewnością jest to dość ciekawy temat i wydaje mi się, że prawnik tutaj mógłby dojść do jeszcze ciekawszych wniosków, aniżeli taki patrzący z boku historii.
1: Ja bym jeszcze chciała na koniec dodać, że nasza dzisiejsza rozmowa, czyli Podkarpacie po 89. sądownictwo, to jest już trzecia i ostatnia nasza rozmowa z cyklu właśnie Podkarpacie po zakończeniu właśnie PRL-u. I chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Najpierw mówiliśmy sobie o transformacji gospodarczej, później o transformacji ustrojowej i dzisiaj o transformacji sądowniczej. Jest taki jakby wspólny mianownik między tymi rozmowami, a mianowicie to, że jakby te transformacje, one nie zakończyły się do dzisiaj.
0: W zasadzie tak, no. Często jest wiele teorii spiskowych krążących wokół nich, więc to jest też taki naprawdę element naszego dziedzictwa i możemy się zastanowić, jak to się dalej potoczy w kolejnych latach, bo patrząc na te tendencje, które obecnie zachodzą w naszym życiu społecznym, no to na pewno jeszcze się będą przez wiele lat zmieniać.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
1: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
0: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych wzmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Boguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
1: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
0: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią i w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. I też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. I tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie Sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, który teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, którą pamiętajmy, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. Kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że młody uczy się, spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach. To jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze. No, znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników. To też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty. No i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość. 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że Rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda? Często musieli się liczyć zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym. Także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie tak naprawdę, jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcone w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie. Tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy, Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy, byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić, stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku i to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy, natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. No między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać. Ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówię w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć, jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę, ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, znaczy pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
4: Muzyką się żyje.
5: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milky sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik. Filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo. To jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9. Co?

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: Planujesz czerwcowy weekend? Przyjedź w Bieszczady na Ustrzycki Weekend Okazji. Już od 19 do 21 czerwca rabaty na noclegi, restauracje, atrakcje, pamiątki i muzea. Odkrywaj, smakuj i oszczędzaj w Ustrzykach Dolnych. Szczegóły na www.visitustrzyki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
13: Rzeszów na czasie.
14: Jału Serkis, kolejna sportowa impreza na horyzoncie. Tym razem będzie to bieg na 5 km przez rzeszowskie bulwary nocą, mówi Piotr Kowal ze Stowarzyszenia Rzeszów Biega.
15: Będzie to bieg nocny na dystansie 5 km, który odbywa się o godzinie 21, więc to też taki fajny klimat, kiedy jest już ciepło i w godzinach wieczornych przy Jupiterach można w takim biegu uczestniczyć.
14: Impreza rusza w sobotę 27 czerwca.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
18: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
17: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
19: Luzik.
20: Arbuzik.
19: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
20: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
21: Ja też się super bawiłem.
22: Się dobrze bawiłam.
20: Tymi nagrywkami, wideo.
19: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
20: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
19: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
20: Tak.
19: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
20: Tak, bardzo.
19: Jesteś za?
20: Tak, żeby wszyscy słuchali.
17: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Lopez, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. Hity na Czasie, Radio SK. Radio SK. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą?

0: to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to,

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: SK.
4: Wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Planujesz czerwcowy weekend? Przyjedź w Bieszczady na Ustrzycki Weekend Okazji. Już od 19 do 21 czerwca rabaty na noclegi, restauracje, atrakcje, pamiątki i muzea. Odkrywaj, smakuj i oszczędzaj w Ustrzykach Dolnych. Szczegóły na www.visitustrzyki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Cztery znane influencerki w jednym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
5: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
6: Co tam się będzie działo?
5: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
4: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę, a na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
6: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Mówimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
7: Planujesz czerwcowy weekend? Przyjedź w Bieszczady na Ustrzycki Weekend Okazji. Już od 19 do 21 czerwca rabaty na noclegi, restauracje, atrakcje, pamiątki i muzea. Odkrywaj, smakuj i oszczędzaj w Ustrzykach Dolnych. Szczegóły na www.wizitustrzyki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
15: Rzeszów na czasie.
16: Michał Serkis. 3 dni i cała masa atrakcji. Tak zapowiada się festiwal Granie bez granic 2026 w Ustrzykach Dolnych. Na scenie zobaczycie m.in. Reniusis, Romy i Happy Sad. Mówi Arkadiusz Kuc, organizator.
17: Będzie również turniej piłkarski, a także będą 2 dni muzyki tanecznej, więc będzie można tak naprawdę u nas spędzić czas do powiedzmy drugiej w nocy.
16: Impreza rusza 10 lipca i potrwa do 12.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie.

Katy Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: rozrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
8: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850 02 60. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.

0: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Od

0: W tłumaczeniu Mowa Ciała, taki tytuł ta piosenka, 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć, moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: Jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Ja się dobrze bawiłam.
6: Nie, tymi no, nagrywkami, dobrze. Wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia: Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
16: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
17: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
18: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
19: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
20: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
21: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński. Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
22: I po reklamie.
23: SK.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531-031-025.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
8: Rzeszów na czasie.
9: Michał Serkis. Wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki. W planie także występy polsko-zagranicznych kolektywów, mówi Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej.
10: I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real.
9: Szczegóły na stronie Estrady.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
11: Na zegarach 14:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
12: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: wow! Taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpo. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Lexi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
7: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda, a jednak...

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie i polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Kaufland jest fresh!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
21: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
20: Wspaniale się to ogląda.
21: A jak smakuje?
20: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
22: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dancefloor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę: Vision Express.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Rzeszów na czasie.
2: Michał Serkis, Skatecross Puchar Polski 2026 to kolejna rolkowa impreza w Rzeszowie, a ta już 20 czerwca.
3: Na rzeszowskim skateparku obok hali pod promie spotka się 200 zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy. Będą oni rywalizowali w takich kategoriach jak skatecross i free jump.
2: Mówił organizator zawodów Jakub Flaga. Początek 20 czerwca o godzinie 8, a dodam, że to już trzecia odsłona Pucharu Polski w tym roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
24: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
25: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
24: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
26: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
24: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
27: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Eska.

Nadchodząca gwiazda polskiej muzyki Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
11: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
10: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
12: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
10: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
13: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolandcu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarząd i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
14: Rzeszów na czasie.
15: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który rusza 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gutr.
16: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe. Wiele przeszkód też zbudujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnię.
15: Zapisy trwają.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
17: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
18: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
17: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

Wiecie co, mam niedosyć, stop. Chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić.

0: Douglas wymienia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
14: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary! Fundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
20: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
20: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
20: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
21: I po reklamie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Świętuj urodziny Dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
4: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
8: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.

0: czerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Swoje centrum mają w Rzeszowie, ale działają na całym Podkarpaciu. A mowa tutaj o Podkarpackiej Komisji Filmowej. Ta powstała w 2016 roku i działa w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Jej celem nie jest tylko pomoc filmowcom. Realizuje także projekty edukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji filmowych młodych twórców i ułatwienie im startu, tak jak przy projekcie Cameon. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, czym dokładnie zajmuje się komisja, jakie są jej projekty, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy z Martą Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej. Czym dokładnie jest Podkarpacka Komisja Filmowa?
2: Komisje filmowe na świecie działają od kilkudziesięciu lat. Obecnie działa ich kilkaset. Czasami są nazywane biurami filmu, czasami film offices. W Polsce działa obecnie kilkanaście komisji filmowych. Powoływane są przez samorządy lokalne, bądź na poziomie województw, bądź na poziomie miast. I mają w zasadzie jeden główny cel. To jest wydobycie potencjału regionu, wydobycie potencjału filmowego, lokacyjnego i prezentacja tego potencjału przed producentami. Czyli zachęta i promowanie tych zasobów lokalnych, które są dla filmu najciekawsze, najważniejsze.
1: No i takie to jest zadanie z Podkarpackiej Komisji Filmowej. A kiedy ona powstała? Kiedy właśnie zaczęła swoją działalność?
2: Podkarpacka Komisja Filmowa powstała w 2016 roku, została powołana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Działamy w ramach Wojewódzkiego Domu Kultury, Samorządowej Instytucji Kultury, czyli już działamy blisko 10 lat po to, żeby pokazać walory Podkarpacia na wydarzeniach branżowych, na spotkaniach z producentami, na szerokim rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym.
1: Czyli no to już chwilę sobie ta Podkarpacka Komisja Filmowa działa. Ona powstała z potrzeby. Jakiś był pomysł powołania tej Podkarpackiej Komisji Filmowej?
2: Już na długo przed otwarciem Podkarpackiej Komisji Filmowej województwo dostrzegło, że filmowcy są zainteresowani regionem, są zainteresowani walorami historycznymi, architektonicznymi, zainteresowani kulturą, naturą, tymi lokacjami, które nie były dotychczas wykorzystywane na dużym ekranie. A jako, że nie było do tej pory jednostki, która mogłaby pomagać producentom, tak powstał pomysł na to, żeby powstała komisja filmowa jako kolejna w Polsce, bazując już na doświadczeniu, na pewnych rozwiązaniach organizacyjnych, które inne komisje z powodzeniem zaczęły realizować kilka lat wcześniej na terenie Polski.
1: Czyli można powiedzieć, że tutaj Podkarpacka Komisja Filmowa to jest takim przedłużeniem trendu komisji w Polsce. Jaka jest taka główna misja tej komisji? Czym ona się musi zajmować stricte?
2: Głównym celem każdej komisji filmowej jest wsparcie dla produkcji filmowej, czyli budowanie bazy lokacji, budowanie takiej przestrzeni dla filmu, budowanie przyjaznej atmosfery. Wszystko po to, żeby producenci, którzy przyjeżdżają do danego regionu, filmowcy, żeby czuli się dobrze, żeby czuli się zaopiekowani, żeby mieli dostęp do lokacji, które często są zamknięte albo niedostępne dla każdego. To jest właśnie rola komisji, żeby porozmawiać z właścicielem, czasem pomóc w tym, żeby to, co nieoczywiste, to, co niedostępne, żeby zostało udostępnione producentom na cele produkcji, po to, żeby tutaj produkcje się dobrze czuły, żeby pracowały w przyjaznej atmosferze i po to, żeby te produkcje były później jak najlepsze. Oczywiście też po to, żeby promować dany region, żeby pokazywać jego najlepsze obiekty, walory, te elementy, którymi województwo chce się pochwalić.
1: Podkarpacka Komisja Filmowa ma tutaj swoje centrum w Rzeszowie, ale na jakim terenie działa? To jest całe Podkarpacie? Nie wykluczacie żadnego miejsca?
2: Biuro mamy rzeczywiście w Rzeszowie, w Wojewódzkim Domu Kultury, ale obejmujemy swoją działalnością całe Podkarpacie, przez najdalsze jego zakątki.
1: Czyli można powiedzieć, że też Stalowola i Przemyśl tutaj sobie coś znajdą, jeśli chodzi o Podkarpacką Komisję Filmową.
2: Budujemy naszą bazę lokacji od blisko 10 lat. Mamy obecnie ponad 700 obiektów w bazie. Jeżeli producent do nas się zgłasza i mówi nam, że potrzebuje czegoś konkretnego, to najpierw szukamy tego w naszej bazie. Jeżeli akurat szuka czegoś wyjątkowego, czego jeszcze u nas w bazie nie ma, to naszą rolą jest to, żeby wsiąść w samochód, zrobić dokumentację, żeby przygotować dla niego propozycję taką, która może się spodobać i może zaowocować tym, że producent przyjedzie i będzie wykorzystywał właśnie potencjał lokacyjny województwa.
1: Czyli można tutaj powiedzieć, że Podkarpacka Komisja Filmowa to jest taki twór, który pomaga filmowcom, opiekuje się nimi i jest w sumie to tak dla nich.
2: Przede wszystkim dla filmowców, To nie jest tak, że my tylko czekamy na to, że filmowcy się do nas zgłoszą, bo szukają czegoś konkretnego. To my wychodzimy z naszą ofertą. Trochę mówimy, że jesteśmy takimi przedstawicielami handlowymi, czyli naszym produktem jest region, naszym odbiorcą są filmowcy i to my wychodzimy do nich z pomysłami, pokazujemy im co nowego w bazie, co ciekawego mogą wykorzystać. Jesteśmy obecni na wydarzeniach branżowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, na festiwalach filmowych, na targach filmowych, gdzie dedykowanych lokacjom, tam gdzie możemy w pełni zaprezentować walory naszego regionu.
1: I to jest prezentacja nie tylko walorów regionu, ale też wiem, że jest pomoc filmowcom i też taka finansowa. I działa na przykład Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy. Jak on działa, na jakich zasadach?
2: Tak, właściwie rok po rozpoczęciu naszej działalności otworzyliśmy Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, który jest finansowany ze środków województwa podkarpackiego. To jest narzędzie, mechanizm, który też jest obecny na całym świecie i w zasadzie większość komisji filmowych takie regionalne

0: znaleźć odbiorców nie tylko w Polsce, ale i za granicą, czyli te, które zarówno na festiwalach filmowych będą miały swoją publiczność i będą cieszyły się pozytywnymi głosami ze strony krytyki. Mamy już w dorobku filmy, które były, trzy filmy, które były nominowane do Oscara, co jest naszą wielką dumą. Czyli inwestujemy też w kulturę, inwestujemy w sztukę, inwestujemy w nazwiska, w dobrej jakości kino.
1: Czyli tutaj jest inwestycja taka i dla Was, i też dla filmowców. A ile tak mniej więcej filmów może się zgłosić, bierze udział w tym Podkarpackim Regionalnym Funduszu Filmowym? Tak, bo działacie tak, co rok jest ten fundusz, czy to zależy?
0: Raz w roku, w pierwszym kwartale, ogłaszamy konkurs otwarty na bór dla projektów, dla gotowych scenariuszy, dla projektów, które mają już dofinansowanie z innych źródeł, głównie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I z tych projektów nasza komisja wybiera około 4-5 rocznie. To są projekty, które w sposób najciekawszy, najbardziej atrakcyjny wpisują się w nasze założenia i w tkankę regionu. Te filmy są realizowane na terenie Podkarpacia, bo takie jest też założenie, że te środki, które producent od nas otrzymuje, powinien tutaj wydatkować. Co zazwyczaj wiąże się z tym, że mamy plany filmowe, na których spotykamy twórców, w ramach których też organizujemy dni dla prasy. Dzięki temu Państwo też tutaj na Podkarpaciu i nie tylko jakby słyszycie często o tym, że właśnie w naszym regionie kręcona jest dana produkcja.
1: A czy są jakieś takie specyficzne kryteria, które musi spełnić dany film, żeby właśnie uzyskał to wsparcie?
0: Przede wszystkim inwestujemy w filmy, które są już produkcjami dojrzałymi, a przez to rozumiemy filmy, które mają zamknięte scenariusze, które mają zaproponowaną obsadę, które mają budżet, który jest realnym budżetem, które też mają już inne środki zgromadzone na pokładzie, bo musimy pamiętać, że produkcja filmowa takiego średniobudżetowego filmu pełnometrażowego to obecnie w Polsce koszt rzędu około 8 milionów, a większe produkcje historyczne to są budżety rzędu 20 milionów, więc producent sięgając po nasze środki też musi pokazać, że on już większość środków zgromadził, że ma zabezpieczone finansowanie, a my jesteśmy jakby na domknięcie tego budżetu. To, czego oczekujemy, to, że część zdjęć będzie powstawała w regionie. Oczekujemy też premiery regionalnej. Fundusz skierowany jest przede wszystkim do tych producentów, którzy już mają pewne doświadczenie, którzy potrafią pokazać, że zrealizowali filmy, te filmy weszły do dystrybucji, miały oglądalność w kinach, bo też na to liczymy, że te nasze produkcje, które koprodukujemy, też będą dobrymi produkcjami, które na dużym ekranie będziemy mogli oglądać.
1: Czyli można tutaj powiedzieć, że to jest fundusz skierowany do takich doświadczonych już filmowców. A czy jakieś takie filmy są, z których jesteście szczególnie dumni, że ten Podkarpacki Fundusz Filmowy właśnie je objął?
0: Obecnie w katalogu mamy ponad 20 filmów, które koprodukujemy i w zasadzie jesteśmy dumni ze wszystkich. Jeszcze nie wszystkie powstały, bo to jest tak, że w danym roku my finansujemy dany film, koprodukujemy, ale on tak naprawdę zakończy zdjęcia w przyszłym roku, później będzie okres montażu, postprodukcji i to będzie kolejny rok, czyli zobaczymy efekt końcowy za jakieś 2 lata, czasem i dłużej. Są filmy, z których oczywiście jesteśmy szczególnie dumni. Są to filmy, które były nominowane do Oscara. Zaczęło się od Zimnej Wojny, potem było Boże Ciało Jana Komasy, a w ostatnich latach było to IO Jerzego Skolimowskiego, także mamy szczęście do dużych produkcji, przyciągamy duże nazwiska. Cieszymy się, że uznani reżyserzy, operatorzy, filmowcy korzystają z naszych zasobów, że tutaj dobrze się czują, że te nieoczywiste lokacje wykorzystują i później one tak pięknie wyglądają na dużym ekranie.
1: No i to jest rzeczywiście duma dla regionu i pewnie też duma dla Was, ale oprócz Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego jest coś takiego jak Podkarpacka Kronika Filmowa. To może przejdźmy sobie do tego, czym to dokładnie jest i czym się zajmuje.
0: Już w 2016 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność, docierały do nas głosy ze strony lokalnych filmowców, że jest sporo tematów tutaj lokalnych, które są warte sfilmowania, dokumentacji w formie filmu. Naszą odpowiedzią na ich zapotrzebowanie, na te głosy płynące ze środowiska była właśnie Podkarpacka Kronika Filmowa, która działa już od blisko 10 lat i w katalogu mamy już ponad 50 produkcji. To są małe filmy, dokumenty o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach związanych z Podkarpaciem. To jest ich główną cechą, że te filmy, zasady muszą dotyczyć naszego regionu. To są też często wybitne produkcje, które trafiały na duże festiwale w Polsce, filmów dokumentalnych. Większość z tych filmów była prezentowana bądź będzie prezentowana

0: Na stacjach regionalnych telewizji dostępne są też na kanałach na YouTubie. Zależy nam na tym, żeby te filmy trafiały do jak najszerszej publiczności, zarówno tutaj w regionie, jak i poza regionem, bo to są ciekawe tematy, takie, które nigdy do tej pory nie były eksploatowane, takie, które zasługują na to, żeby o nich mówić i świetnie jakby wpisują się w tę formę przekazu, jakim jest film dokumentalny.
1: Czyli tutaj można powiedzieć, że to nie są tylko takie duże produkcje jak Zimna Wojna czy Boże Ciało, ale to również takie mniejsze, lokalne.
0: To są przede wszystkim małe produkcje, filmy dokumentalne traktujące o tematach ważnych dla regionu, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych, bo dużo spośród tych ponad 50 filmów to filmy historyczne już. To są filmy, które są tworzone zarówno przez filmowców z regionu, jak i spoza regionu. To są często młodzi twórcy, dla których dane tematy są ważne, które przekonały komisję, że warto w nie inwestować.
1: I tutaj mamy taką część, która funduje filmy, pomaga im się rozwinąć, ale też Podkarpacka Komisja Filmowa ma takie swoje działania edukacyjne i jednym z nich, o którym już kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, to jest Festiwal Filmowy Kinolub.
0: Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 2016 roku i badaliśmy przestrzeń Podkarpacia pod kątem filmu i wydarzeń filmowych, okazało się, że tak naprawdę niewiele tutaj jest wydarzeń, jest form edukacyjnych, które są dedykowane zarówno młodym, jak i starszym odbiorcom kultury filmowej. Stąd taki pomysł, żeby wprowadzić w przestrzeń Podkarpacia animację życia filmowego. Jedną z form takiej animacji był Festiwal Kinolub, który w tym roku miał swoją 10. odsłonę. To jest festiwal dedykowany młodemu widzowi, który pokazuje filmy z najdalszych zakątków świata. Najnowsze produkcje z ostatnich 2 lat, które często były też nagradzane na innych festiwalach międzynarodowych. Filmy, które są poza obiegiem tradycyjnym. Nie ma ich w repertuarze zarówno kinowym, jak i telewizyjnym czy internetowym. Filmy o rzeczach ważnych, filmy ambitne, filmy traktujące młodego odbiorcę w sposób poważny, filmy mówiące o tolerancji, o dojrzewaniu, filmy mówiące o tym, co ważne na świecie, o aktualnych wątkach i filmy, które nie boją się tematów trudnych. Filmy, które przyciągają młodą widownię oraz szkoły, bo szkoły są jednym z głównych odbiorców. To jest festiwal, który bardzo dobrze się odnalazł na Podkarpaciu, bo co roku odwiedza go ponad 8 tysięcy młodych widzów i to są widzowie, którzy wracają co roku, którzy doświadczają tego kina, którzy chętnie dyskutują o obejrzanych filmach i o trudnych wątkach w tych filmach zawartych i którzy pamiętają rok później o filmy, które oglądali, przychodzą i mówią, że pamiętamy, że w zeszłym roku to był taki i taki film, rozmawialiśmy jeszcze o nim długo w szkole i jesteśmy ciekawi, co zobaczymy w tym roku. To jest takie wydarzenie, które też daje satysfakcję, bo pokazuje, że młode pokolenie jest zainteresowane filmem i nie tylko filmem rozrywkowym, takimi treściami, które są łatwo dostępne, łatwo przyswajalne, tylko też tematami, które są trudne i wymagają refleksji.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
3: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
4: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. i on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
3: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
3: Co to znaczy?
4: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejsze. Bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
3: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
4: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. I też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
3: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
4: Generalnie i tak, i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię, że szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej obojga narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
3: A czy swoje własne władze również?
4: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
3: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
4: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
3: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
4: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
3: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką... No, bogatszą od Polaków.
4: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
3: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
4: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
3: Taką zwyczajową?
4: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta, po prostu gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć ze zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, no a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym, także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia.
3: A o jakich miastach mówimy?
4: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
3: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
4: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie. Tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
3: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
4: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
3: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
4: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. No między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
3: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
4: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak między innymi Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć między innymi Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
3: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
4: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy między innymi o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
3: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
4: Oczywiście, tak naprawdę, mówiąc w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
3: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
4: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza. Znaczy pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Po 1989 roku Polska, także Podkarpacie, znalazła się w samym centrum wielkiej zmiany. Również tam, gdzie przez dekady władza miała ostatnie słowo, w sądach. Jak wyglądało przejście od wymiaru sprawiedliwości podporządkowanego państwu do systemu, który miał służyć obywatelom i z jakimi dylematami mierzyli się sędziowie tamtego czasu, o sądownictwie w cieniu PRL-u i realiach rodzącej się demokracji na przykładzie Podkarpacia w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła opowiada dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzień dobry. Dzisiaj ponownie porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało Podkarpacie po 1989 roku. I tematem dzisiejszej rozmowy będzie sądownictwo. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dobrze, no to może na początek porozmawiajmy sobie o tym, jak funkcjonowały sądy i prokuratury na Podkarpaciu pod koniec PRL-u.
4: To znaczy tak, sama ta kwestia jest dość złożona, bo trzeba też pamiętać, że ustrój PRL-u też w pewien sposób się zmienił, prawda? Bo wielokrotnie już tutaj mówiłem na antenie o tym, że były polskie miesiące, że były fale protestów, fale odwilży i to też miało pośrednio wpływ na sądownictwo. Dlaczego? Dlatego, bo o ile w 1956 roku, czyli tych wystąpieniach w Poznaniu między innymi, zdecydowano się odejść od polityki takiego, nazwijmy to, spadku po Stalinie, czyli takim, można powiedzieć, całkowicie totalitarnym, po takim całkowicie totalitarnym ustroju. Szło to bardziej w kierunku takiego, nazwijmy to, czegoś z pogranicza autorytaryzmu i może trochę totalitaryzmu. Bo oczywiście PRL był takim państwem. Natomiast jak to mniej więcej wyglądało? No, jak to wyglądało w latach 80. Tu kwestia jest złożona, dlatego że oczywiście na środowisko sędziowskie te zmiany, które wówczas zachodziły, również oddziaływały. Dlaczego? Dlatego, że to jest ciekawe, kiedy rozpoczął się ten tak zwany, nazwijmy to, karnawał Solidarności, to jest taka nazwa występująca w historiografii, czyli mówimy tutaj o 80-81 roku, to sędziowie sami się zastanawiają się, co zrobić. Tu oczywiście mamy w głowie to, że jeśli komunizm, prawda, jeśli żyjemy w takim państwie, no to przeżarte struktury. No więc pamiętajmy, że sędziowie byli ludźmi i wtedy prawnikami byli nie tylko członkowie partii, systemu całego, ale też i osoby, które w jakiś sposób starały się przynajmniej od środka minimalnie go zmienić. I w rezultacie te osoby zaczynają w momencie właśnie tego wspomnianego przeze mnie karnawału Solidarności przesuwać się w stronę opozycyjną. To jest bardzo ciekawe, bo dane mówią, że nawet 1/3 ówczesnych sędziów sympatyzowała w jakiś sposób z Solidarnością. Nawet starali się, niektórzy zapisywali. I to był też problem dla władzy komunistycznej. Tak naprawdę późniejsze wydarzenia stanu wojennego przerwały te zmiany. Natomiast to jest taka właśnie ciekawostka, że no, to środowisko sędziowskie w tamtym okresie również drgało. I co się stało dalej? Oczywiście w jakiś tam sposób później władze kazały podpisywać lojalki, starały się kontrolować to, co się dzieje, jeśli mówimy o te kwestie sądów, co jest też właśnie takim elementem dość istotnym, bo zauważmy, państwo, władza, w tym przypadku ustawodawcza, wykonawcza, ingeruje w pracę sądów, prawda? Czyli coś, co jest totalnym zaprzeczeniem dzisiejszego trójpodziału władzy. Dlatego no, można powiedzieć, że tak naprawdę momentem przełomowym był właśnie okrągły stół tutaj.
3: Okej, no to małe podsumowanie. Sądy w czasach PRL były podporządkowane władzy.
4: Musiały być w jakiś sposób. To zresztą zakładało też ówczesne prawodawstwo, więc nie stwarzało tu wielu możliwości sędziom, prokuratorom. To był ten aparat, który miał służyć tak naprawdę państwu, gdzie obywatel nie był tak jakby, nazwijmy to, beneficjentem całego tego systemu. Beneficjentem systemu była władza. Z tego też względu, tak w ramach ciekawostki powiem, dzisiaj na studiach prawniczych uczymy się o prawie konstytucyjnym. Wtedy czegoś takiego nie było, mimo że konstytucja PRL oczywiście istniała. Wtedy mówiono o prawie państwowym, czyli zwracano tą uwagę. Mniejsze prawa człowieka, a większa tak naprawdę rola państwa w tym wszystkim. Obywatel jest podporządkowany państwu, sądy są podporządkowane państwu, także z tego też względu rzeczywiście widzimy, jaki to był model państwa w tamtym okresie.
3: Jak zatem to środowisko sędziowskie zareagowało na wydarzenia z końca lat 80. i te takie napięcia polityczne w sądach?
4: To znaczy, nie jest to łatwe, dlatego że łatwe zagadnienie, i wydaje mi się, że jakbyśmy zapytali osób, które wtedy okresie obserwowały to, nazwijmy to, z pierwszego rzędu, no to pewnie udzieliłyby jakiejś takiej bardziej wyczerpującej odpowiedzi. No zazwyczaj jest tak, że jeśli są zmiany, no to mamy oczywiście tych, którzy sympatyzują z dotychczasowym systemem, ale mamy też właśnie osoby, które starają się ten system zmieniać, czują ten bodziec zmian. I wtedy w latach 80., końcówka lat 80., no też było wiele takich właśnie osób. No tutaj można między innymi profesora Strzembosza, który najpierw został wiceministrem sprawiedliwości, później prezesem Sądu Najwyższego. No, to jest rzeczywiście właśnie przykład tego, że część przedstawicieli tamtego środowiska prawniczego ówczesnego no, angażowała się bardzo mocno m.in. w obrady Okrągłego Stołu, w przygotowanie zmian pod przyszły ustrój tak naprawdę już demokratycznego państwa polskiego. Także no, z pewnością jest to dość trudne zagadnienie, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób można śmiało powiedzieć, że znaczna część tamtego środowiska czekała na te zmiany.
3: Jakie właśnie były największe wyzwania dla sądownictwa w Polsce i na Podkarpaciu tuż po 89 roku?
4: Ja w poprzednich rozmowach już też wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że w tamtym okresie takim największym problemem było podejście do obywatela, bo nagle struktury państwa, struktury sądownictwa musiały się przestawić z podporządkowania państwu na to, że suwerenem staje się obywatel. Czyli tak jakby w jakiś sposób no my tak naprawdę jesteśmy najistotniejsi w tym systemie jako obywatele. I żeby tak się jednak stało, trzeba było przygotować cały system, ład prawny. No pamiętajmy, że w tamtym okresie no, bazowaliśmy na konstytucji PRL, w związku z czym należało być nastawionym na to, że trzeba coś takiego, że potrzebna nam nowa ustawa zasadnicza, prawda? Też pamiętajmy, że w tamtym okresie, jeszcze w latach 80., opozycja, środowisko sędziowskie też bardzo mocno domagały się wprowadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Władza dość opornie to robiła, bo owszem, na początku zapowiedziano, że dobrze, będzie w takim razie Trybunał Konstytucyjny, czyli ten, który tak naprawdę ma orzekać o poprawności, o zgodności ustaw z Konstytucją. Natomiast było to zawarte w kilku zdaniach tak naprawdę te uprawnienia, w związku z czym no, to pokazuje za bardzo, jak komuniści bardzo pragnęli takich właśnie instytucji, więc na pewno w 86 dopiero udało się rzeczywiście stworzyć ten organ, który no też w jakiś sposób funkcjonował później ze zmianami oczywiście ustrojowymi. Natomiast ja podaję ten przykład nie po to, żeby odbiec jakoś od tematu, ale żeby po prostu pokazać, że wtedy trudno było mówić o jakichś takich konkretnych potrzebach, bo tak naprawdę trzeba było stworzyć niemalże cały ustrój na nowo. Pamiętajmy, że w tamtym okresie były znane wypowiedzi premiera Tadeusza Mazowieckiego już później po obradach, po ukonstytuowaniu się rządu, po wyborach, gdzie on sam mówił, że nowa władza będzie celować w politykę grubej kreski, czyli oddzielenia tak naprawdę od tego starego dziedzictwa, od całego tego systemu. Z tego też względu zawsze jak się wymienia dokumenty, akty, które w jakiś sposób kształtowały nasz nowy ustrój, no to rzeczywiście wymienia się prawo PRL-u, w szczególności konstytucję PRL, ale jako taki przykład negatywny. Czyli po prostu jeśli coś robimy, no to odwrotnie do tego, co tam było. Więc to mniej więcej też pokazuje właśnie, że jak mniej więcej ten system się tworzył.
3: Jak rozumiano pojęcie niezależności sądów i w jaki sposób właśnie próbowano ją wdrażać po 89 roku?
4: Tak, to w zasadzie jak rozumiano, tak naprawdę powiedzmy, że przyświecała twórcom no, ta idea monteskiuszowska, jak to się ładnie mówi, to co nasze wszystkie dzieci uczą się już na WOS-ie, czy przecież teraz chyba WOS-u nie ma, jak dobrze kojarzę, ale na tych wszystkich zajęciach w szkole, gdzie jest oczywiście trójpodział, władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, one wszystkie funkcjonują od siebie niezależnie i w tym przypadku, w przypadku władzy sądowniczej też tak miało być. W tym przypadku należy podać m.in. przykład Krajowej Rady Sądownictwa jako takiej instytucji, która miała w jakiś sposób przestrzegać właśnie tej roli niezależności sądowniczej. Ja ten przykład przywołuję celowo dlatego, żeby też pokazać, że tego typu instytucje no, były w jakiś sposób dowodem na to, że te zmiany, które zachodziły w Polsce, były w jakiś sposób, no, zaryzykuję to stwierdzenie, bezprecedensowe. To znaczy Polska, wprowadzając zmiany, tak naprawdę wyszła przed szereg pozostałych państw, tych tak zwanych dawnych demoludów, byśmy powiedzieli, czy krajów demokracji ludowej. My eksperymentowaliśmy trochę, staraliśmy się przenieść te dobre praktyki zachodnie, ale też stworzyć swoje własne rozwiązania. No w każdym razie tutaj chodziło o to, że generalnie sądy miały być, że tak powiem, samorządne, miały być przebudowane struktury. No i oczywiście kwestia była tej nowej kadry sądowniczej, bo tutaj też pamiętajmy to, że często są te kontrowersje, nie, że ten w PRL-u był tym, a później się zajął, później normalnie gdzieś tam pracował. No też musimy zawsze dzielić oczywiście tych tak zwanych funkcjonariuszy partyjnych, tych funkcjonariuszy aparatu całego i odrębnić z tego wszystkiego jeszcze osoby, które po prostu były fachowcami w danej dziedzinie, miały wykształcenie i niekoniecznie godziły się na te praktyki, które fundował im dawny ustrój. To jest istotne też dlatego, że ja to lubię zawsze, przepraszam, jakieś dygresje przerzucać, ale to jest tak samo jak z Niemcami, gdzie też często się burzą, że mieli, że ten był w Wehrmachcie, ten w partii NSDAP, natomiast no też miejmy świadomość tego, że po prostu innych funkcjonariuszy, osoby, które mogły pokierować administracją, no, nie było w tamtym okresie. W związku z czym no, tak samo było w PRL-u, z tą różnicą, znaczy już w tej trzeciej RP, przepraszam, z tą różnicą, że po prostu no oczywiście każdy przypadek traktowano indywidualnie. Czyli podobnie było z sędziami. Każdą sprawę, każdy przypadek i to, czy ta osoba powinna dalej orzekać, pracować w strukturach sądownictwa, no to traktowano w jakiś sposób indywidualnie i patrzono na to, jaka ta osoba ma dokonania, więc czy to dobrze, czy źle, trudno ocenić. Z tego względu, że no, u nas się podnosi przede wszystkim to, że tak naprawdę nie udało się całkowicie oczyścić tej kadry sądowniczej.
3: Oczyścić z komunistów.
4: Oczyścić z komunistów, tak. No, to, tak jak mówię, to jest kwestia dość trudna, dlatego że to akurat nawet w artykułach poświęconych wydarzeniom tamtego okresu, mówię tutaj o publikacjach naukowych, też zwraca się uwagę na ten dylemat moralny, bo jeśli samorządy, powiedzmy, sądownicze się konstytuowały, różnego rodzaju organy z nimi związane, no to też trudno było, że tak powiem, odwrócić się od kolegów, nazwijmy to, ze szkolnej ławy, prawda, czyli też w jakiś sposób ci znali ich od innej strony, w papierach było inaczej, więc to były naprawdę trudne dylematy, z tego też względu no bardzo często ta kwestia ustroju sądownictwa w Polsce budziła i jak wiemy bardzo dobrze do chwili obecnej budzi bardzo duże kontrowersje, natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście lata 90. były takim momentem, kiedy no, wprowadzono szereg takich naprawdę nowoczesnych zmian.
3: Na ile sądownictwo po 89 roku, czyli w latach 90. było kontynuacją struktur z czasów PRL, a na ile zerwanie z nim? Czy to było takie całkowicie oderwanie się właśnie od czasów PRL-u?
4: To znaczy tak, w zależności co rozumiemy, prawda, w tym kontekście, na pewno najpierw ma konstytucja z 92 roku, później już konstytucja RP z 97 dodawały tak naprawdę zupełnie nowy ład prawny naszemu państwu, w związku z tym z pewnością były to inne realia, aczkolwiek oczywiście bazujące, prawda, na pewnych rozwiązaniach jeszcze z dawnego okresu, no bo nie da się wszystkiego zrównać z ziemią z dnia na dzień, więc jeśli miałbym tutaj jakoś procentowo wyliczać to, czy to były nowe realia, czy nie, no to tutaj nie podejmę się tego, natomiast wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że lata 90. to był czas, kiedy następowała ta demokratyzacja rzeczywiście ustroju tej władzy sądowniczej w Polsce.
3: Chciałabym jeszcze na moment cofnąć się właśnie do kadry sędziowskiej i mam takie pytanie, czy prowadzono może formalne albo nieformalne procesy weryfikacji tych kadr sędziowskich?
4: Tak, oczywiście, choć no tak jak mówię, było to dość taki, nazwijmy to, kontrowersyjny nieco sposób, bo ja tutaj wspomniałem początkowo o tych właśnie dylematach związanych z konstytuowaniem się samorządu. Wtedy było popularne takie hasło właśnie, że sądownictwo samo się oczyści, czyli po prostu sędziowie, którzy byli wtedy, powiedzmy, bliżej związani z władzą, no, zostaną, że tak powiem, poddani takim, nie wiem jak to określić, no.
3: Represjom?
4: Czy represje to takie słowo, które może się bardzo...
3: Ostracyzmowi,
4: tak. Tak, to jest dobre słowo. Ostracyzm. Ze strony środowiska swojego. Natomiast to, tak jak wspomniałem, no był problem, że chyba zabrakło jednak tej determinacji nieco, no. Tak jak wspomniałem, to było środowisko, które bardzo często też się w jakiś sposób znało i jeśli należało głosować nad daną sprawą, no też nie zawsze wyrok był jasny, nie wiadomo było do końca, co, jak należy się w konkretnej sytuacji zachować. Zresztą nawet później, w kolejnych latach, no, Trybunał Konstytucyjny też orzekał, że nie jest to takie do końca proste, bo z jednej strony oczywiście powaga państwa prawa wymaga, żeby tak jakby, nazwijmy to, ja przepraszam za nadużywanie dzisiaj tego słowa, oczyścić tak naprawdę ten system, ale też zaznacza, że tego typu postępowania muszą być ostrożne, bo możemy bardzo łatwo zniszczyć kogoś, ale już niekoniecznie, nie zawsze ma to umocowanie, prawda? Więc to jest tak, jak zawsze się często mówi o polowaniu na czarownicę. Także to jest bardzo delikatny temat, który w dzisiejszych czasach, no, też może być różnie oceniany. Ja tutaj nie chcę ferować jakichś wyroków.
3: Czyli nie chciano tak działać zero-jedynkowo.
4: No nie, i z tego właśnie względu, no, też wiele z tych nadziei, które mieli wówczas obywatele, no, mogli czuć się nieco zawiedzeni, patrząc na to nieco z boku, nie? No bo no, do chwili obecnej chyba trwa dyskusja na temat tego, na ile udało się oczyścić sądownictwo, na ile nie. Natomiast no, tak jak mówię, ja tutaj nie chcę ferować też żadnych wyroków.
3: Dobrze, no to może przejdźmy sobie teraz do pierwszych lat transformacji systemu sądownictwa i tego, jak nowe regulacje wpłynęły na codzienną pracę sądów. Właśnie, jakie reformy prawne w latach 90. wpłynęły na codzienne funkcjonowanie sądów w Polsce i na Podkarpaciu?
4: Tak naprawdę cały system został ukonstytuowany pod wpływem samych aktów konstytucyjnych, najpierw tak zwanej małej konstytucji z 92, a później już konstytucji RP z 97, która jasno nadaje tak naprawdę kształt modelowi sądowniczemu w Polsce.
3: Czy sądy i prokuratury w naszym regionie były przygotowane organizacyjnie i kadrowo na takie, no, nowe realia ustrojowe?
4: Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno sama specyfika się zmieniła, prawda? To znaczy w jakiś sposób zmieniły się realia, to sprawiło, że też inne postępowania się toczyły, prawda? Bo sama transformacja ustrojowa przecież, no to wiele tak naprawdę zupełnie nowych spraw, czyli te kwestie gospodarcze, przekształceniowe. Dlatego można śmiało powiedzieć, że sądownictwo było wtedy bardzo mocno obciążone i tak naprawdę do chwili obecnej, prawda, ten aparat sądowniczy w jakiś sposób się zmienia, tworzona jest zupełnie nowa infrastruktura, sądy są przenoszone. No, sam ten też model, prawda, w oparciu o sądy rejonowe i wojewódzkie, dzisiaj zwane okręgowymi, od 98, wtedy akurat też nastąpiła taka reforma tego modelu. No, tak naprawdę ja mówiłem już wcześniej, że transformacja ustrojowa w Polsce, no to temat, nad którym możemy dyskutować, czy ona się zakończyła, czy nie, w kwestii sądownictwa jest bardzo podobnie. To znaczy widzimy, że w dalszym ciągu są pewne przekształcenia i to tak naprawdę cała ta zmiana postępuje, system się cały czas kształtuje, zmienia, następuje wymiana pokoleniowa, no a przez to też spory i dyskusje, w jakim kierunku powinno to podążać dalej.
3: Chciałabym się jeszcze na moment cofnąć do tej transformacji gospodarczej, bo wspomniałeś, że w sądach zwiększyła się jakby liczba procedowanych spraw, nie wiem, czy mogę tak to nazwać. W każdym razie, jak te sądy radziły sobie ze wzrostem liczby spraw po 89 roku?
4: Na pewno ciągnęły się one bardzo długo. Pamiętajmy, że niektóre, no to tak naprawdę kończyły się, albo niekiedy i zaczynały w XXI wieku już, prawda? Czyli to była właśnie kwestia też związana z kształtującym się prawodawstwem. Nie było wtedy przyjętych jeszcze rozwiązań na pewne okoliczności. Dlatego też, no, tak naprawdę samo to, że stworzono wówczas sądy apelacyjne, prawda, czyli nowy szczebel odwoławczy, Sąd Najwyższy przestał być instytucją odwoławczą taką typowo, a zajmował się tak naprawdę, nazwijmy to, taką jednolitością tego orzecznictwa. Także nie było czegoś takiego jak rewizja nadzwyczajna wyroku, którą mogła Rada Państwa w danej chwili przeprowadzić, zmienić wyrok. Także wówczas zastąpiła ją bardziej taka, nazwijmy to jednak, demokratyczna kasacja wyroku ewentualna. Także no to jest dość trudny temat i wydaje mi się, że no w tym okresie nastąpiło pewne zamieszanie jednak z tym związane.
3: Jak zmienił się dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości w latach 90?
4: Cóż, na pewno w jakiś sposób wydaje się, że te sądy były bliżej obywatela, przynajmniej no moim zdaniem. Jakby ta siatka, która wówczas już istniała i która rozwijała się, no, zapewniała w jakiś sposób, znaczy to oczywiście każdy może ze mną dyskutować, ale zapewniała obywatelowi tą opiekę sądowniczą, nazwijmy to, czyli dość szeroki szczebel, prawda, liczba sądów okręgowych, sądy rejonowe, gdzie tak naprawdę w każdym, można powiedzieć w każdej gminie albo w przybocznych gminach na danym terytorium, no istniał ten sąd rejonowy. Obecnie mamy 47 sądów okręgowych na terenie całej Polski, także ta siatka jest dość bogata, jest 11 sądów apelacyjnych, na co też należy zwrócić uwagę. Także wydaje się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sam ustrój sądowniczy, no to Polacy spisali się, można powiedzieć.
3: Zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak system sądownictwa wyglądał i rozwijał się na Podkarpaciu w latach 90., to chciałbym jeszcze cofnąć się na chwilę do transformacji gospodarczej, która też działa się właśnie w latach 90. Wspominałeś, że w sądach, na wokandach sądów pojawiło się wiele spraw właśnie dotyczących tej transformacji gospodarczej, ale ciekawa jestem, czy prowadzono również takie sprawy dotyczące rozprawienia się z demonami przeszłości, czyli mam tu na myśli osoby, które represjonowały prawowitych obywateli Polski właśnie w latach PRL-u. Czy toczyły się takie sprawy?
4: To znaczy, kwestia ta była dość skomplikowana. Jak zapewne większość naszych słuchaczy wie,

0: było stwierdzić ich winę, tych osób, które czasami, wiadomo, albo były w podeszłym wieku, albo w ogóle były na emigracji, bo takich przypadków też było sporo i przez to też między innymi nie udało się ich nigdy do końca skazać. Natomiast problem był już z funkcjonariuszami okresu późniejszego. Dlaczego? Dlatego, że wiele dokumentów po prostu zaginęło, co utrudniło pracę prokuratorom. Nie do końca jasne też było to, na ile byli oni winni danych zbrodni. W związku z czym to trochę utrudniło sprawę i faktycznie, jeśli miałbym pokusić się o odpowiedź na pytanie, czy udało się oddać ofiarom represji komunistycznych taką symboliczną chociaż sprawiedliwość na wokandach sądu, to w wielu przypadkach niestety nie. Jest to coś, o czym należy otwarcie powiedzieć. Natomiast były jedynie takie symboliczne, prawda, wyroki. Też pamiętajmy, że od około 10 lat tak naprawdę oficjalnie nastąpiła dekomunizacja w Polsce. Wszyscy mieliśmy okazję śledzić burzenie części pomników, bo akurat rozmawiamy w Rzeszowie, tu trochę to było nieco trudniejsze i jest trudniejsze do chwili obecnej, budzi spore emocje. Natomiast od 2018 roku obywatele mogą dowodzić swoich krzywd na mocy ustawy wówczas przyjętej, więc w rezultacie można powiedzieć, że są pewne narzędzia, aby oddać tą sprawiedliwość, aczkolwiek też trzeba brać pod uwagę, że od upadku komunizmu w Polsce minęło już trochę czasu i pewnie takiego pełnego zadośćuczynienia, niestety, ale poszkodowani obywatele i ich bliscy pewnie nigdy już nie otrzymają.
1: Teraz przejdźmy może sobie do tematu transformacji systemu sądownictwa w Polsce i na Podkarpaciu, bo to nas najbardziej interesuje. Jak właśnie wygląda teraz ta struktura?
0: Jeśli mówimy o takich najistotniejszych, przynajmniej z punktu widzenia obywatela, sądach, to oczywiście cztery takie najważniejsze placówki na Podkarpaciu, czyli sądy okręgowe, tutaj Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Rzeszów, czyli taka, można powiedzieć, czwórka. One w zasadzie wcześniej nosiły nazwę sądów wojewódzkich, dzisiaj okręgowa, też między innymi z tego względu, że pamiętajmy, że wcześniej ta liczba województw była nieco większa. Niemniej jednak to są sądy, które w zasadzie biorą na siebie ten ciężar najcięższych spraw z jednej strony, też nadzorują sądy rejonowe. Jeśli byśmy to mieli dzielić na obszary tak mniej więcej, to sąd okręgowy w Rzeszowie to jest przede wszystkim Rzeszów, Łańcut, Strzyżów, chyba bodajże też część powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Sąd okręgowy w Przemyślu, to mniej więcej te obszary Przemyśl, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk. W Krośnie natomiast oczywiście Krosno, Sanok, Brzozów, Jasło, z tego co kojarzę też Lesko i Ustrzyki Dolne, to też ten region bieszczacki. I Tarnobrzeg, to wiadomo, te ziemie tarnobrzeska, Stalowa Wola, także te, można powiedzieć, obszary takie, można powiedzieć, już krańce naszego województwa.
1: A w zasadzie początki, bo to w sumie północ Podkarpacia.
0: Albo początki, ja patrzę tak rzeszowsko-centrycznie, nazwijmy to akurat, ja jestem z Rzeszowa, ale oczywiście, żeby nie było, możecie być też początki województwa.
1: Wspominałeś przed chwilką, że sądy okręgowe, czyli te cztery sądy okręgowe, które mamy na Podkarpaciu, jakby sprawują władzę nad sądami rejonowymi. Ile właśnie mamy takich sądów rejonowych? Czy znajdują się one tylko w takich większych miastach?
0: To znaczy tak, liczba sądów rejonowych jest dość duża, bo tak naprawdę można powiedzieć odzwierciedla ten podział struktur gminnych, prawda? Czyli najczęściej jest to kilka gmin takich, można powiedzieć, mniejszych, albo jedno miasto i parę gmin, bo to sądy rejonowe, to na przykład Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, czyli widzimy po kolei ta struktura w zależności od danych miast po prostu powstaje. W oparciu o miasta się kształtuje, albo jakieś tam, powiedzmy, większe ośrodki, Dębica, Łańcut, Leżajsk. Dlatego można powiedzieć, że to są takie, powiedzmy, niższe sądy, które rozpoznają większość spraw cywilnych i karnych.
1: A jak wygląda kwestia sądów drugiej instancji? Czy jest ich tyle samo, co sądów okręgowych?
0: Znaczy, rozumiem, że chodzi o sądy apelacyjne,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: W przypadku sądów apelacyjnych, to mamy tak naprawdę 11. Na Podkarpaciu jest prosta sprawa, dlatego, że mamy, my jako mieszkańcy Podkarpacia, mamy jeden sąd apelacyjny w Rzeszowie, który odpowiada za cały ten nasz region.
1: A czy prokuratury odzwierciedlają ten system sądownictwa?
0: Wydaje się, że tak, bo jak wspomniałem, jeśli mamy na przykład 47 sądów okręgowych, to prokurator okręgowych mamy z kolei 45 i 3 oddziały zamiejscowe w całej Polsce. Także w zasadzie można powiedzieć, że to się mniej więcej pokrywa.
1: I te prokuratury, bo są rejonowe i okręgowe, znajdują się w

0: samych miastach, co sądy.
1: W zasadzie tak. Nie chcę mówić w skali całego kraju, prawda, bo zawsze może być jakieś odstępstwo od norm, ale generalnie chyba tak się przyjmuje.
0: Zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy i stąd moje pytanie. Czy chciałbyś może właśnie jakoś podsumować ten dzisiejszy temat, czyli sądownictwo w Polsce i na Podkarpaciu?
1: Na pewno mogę zwrócić jeszcze raz uwagę na jeden podstawowy fakt, bo to czysto umyka zawsze w przekazie. Ludzie starają się pewne rzeczy upraszczać, pokazywać niektóre wydarzenia jako jakiś spisek szeroko rozumianych, nie wiem, elit, czy jakbyśmy ich nie nazwali. Natomiast to, o czym dzisiaj mówiłem, pokazuje jedno, że to nie było tak, prawda, że była jakaś kasta, która trzymała się mocno i starano się pewnych rzeczy nie zmieniać. W każdym przypadku transformacji ustrojowej w Polsce starano się w miarę możliwości optymalnie rozwiązać problemy i pozostałości komunizmu, które gdzieś tam w tych strukturach się zachowywały. No, w przypadku władzy sądowniczej też tak było. Nawet jeśli właśnie mówimy o tej kwestii pracowników władzy sądowniczej, no to też widzimy tutaj, że starano się dokonać pewnego oczyszczenia, wykonano naprawdę dużą pracę. No, kwestia jest po prostu tego, że rzeczywiście popełniano pewne błędy, ale też, co należy zauważyć, wraz z kolejnymi aktami starano się te błędy korygować, prawda? Także no, z pewnością jest to dość ciekawy temat i wydaje mi się, że prawnik tutaj mógłby dojść do jeszcze ciekawszych wniosków, aniżeli taki patrzący z boku historii.
0: Ja bym jeszcze chciała na koniec dodać, że nasza dzisiejsza rozmowa, czyli Podkarpacie po 89. sądownictwo, to jest już trzecia i ostatnia nasza rozmowa z cyklu właśnie Podkarpacie po zakończeniu właśnie PRL-u. I chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Najpierw mówiliśmy sobie o transformacji gospodarczej, później o transformacji ustrojowej i dzisiaj o transformacji sądowniczej. Jest taki jakby wspólny mianownik między tymi rozmowami, a mianowicie to, że jakby te transformacje, one nie zakończyły się do dzisiaj.
1: W zasadzie tak, no. Często jest wiele teorii spiskowych krążących wokół nich, więc to jest też taki naprawdę element naszego dziedzictwa i możemy się zastanowić, jak to się dalej potoczy w kolejnych latach, bo patrząc na te tendencje, które obecnie zachodzą w naszym życiu społecznym, no to na pewno jeszcze się będą przez wiele lat zmieniać.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: W dzisiejszej rozmowie wyruszamy w pełną emocji podróż na Podkarpacie z czasów II wojny światowej. Od Stalowej Woli przez Rzeszów aż po Przemyśl, gdzie lasy i wzgórza kryły tysiące cichych bohaterów. Odkryjemy tajemnice partyzanckich oddziałów, które mimo okupacji zdołały stworzyć jedną z najsprawniejszych konspiracji w Europie. Zajrzymy też za kulisy akcji Burza, pracy wywiadowczej i codziennych zmagań ludzi żyjących w cieniu wojny. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazda rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
0: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o partyzantce podczas II wojny światowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie, jak to zwykle bywa, od takiego tła historycznego. Kiedy wybuchła II wojna światowa i jak zmieniło się życie właśnie mieszkańców, no nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski.
1: Myślę, że jeśli chodzi o samą datę wybuchu II wojny światowej, to tutaj nie będę odkrywczy. Musimy mówić o 1 września 1939 roku, kiedy oczywiście Niemcy atakują Polskę, następuje walka, kampania wrześniowa. Później, jak dobrze wiemy, 17 września wkraczają Sowieci i wtedy już polscy żołnierze zaczynają powoli składać broń, już było wiadomo, że kampania chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak z racji tego, że zazwyczaj, kiedy już żołnierze widzą, że sytuacja jest trudna, no to najczęściej trzeba znaleźć sposób, żeby jakoś tą walkę przedłużyć. I tutaj zazwyczaj właśnie wchodzą oddziały partyzanckie, które tworzyły się już w 1939 roku.
0: Jakie właśnie były główne organizacje partyzanckie działające na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
1: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o organizacjach partyzanckich, no to tutaj było dość zróżnicowane otoczenie, bo oczywiście z jednej strony mamy początkowo nazywaną Służbę Zwycięstwa Polski, taki był twór, później zmienił nazwę na Związek Walki Zbrojnej, ostatecznie w 1942 roku nazywamy tę organizację Armią Krajową, czyli można powiedzieć taki najbardziej chyba powszechna nazwa, która utrwaliła się już w historiografii. Aczkolwiek musimy też pamiętać, bo jeśli nasi słuchacze wklepią sobie w Google partyzantka na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, czy jak tam chcą, no to rzeczywiście najwięcej jest poświęcone Armii Krajowej. Natomiast obok nich były również inne oddziały partyzanckie, różniące się najczęściej celami, programem, bo z jednej strony mamy bataliony chłopskie, czyli już organizację typowo związaną ze środowiskiem ludowców PSL-u, z drugiej strony mamy Gwardię Ludową, czyli już te środowiska czerwone, tak zwane komunistyczne, no i mamy jeszcze partyzantkę już typowo sowiecką, która gdzieś tam się albo zaplątała w momencie rozbicia wojsk sowieckich przez Niemców, albo po prostu ci partyzanci byli zrzucani na tyły wroga, żeby siać tam ferment.
0: Dobrze, no to może w takim razie zacznijmy sobie od Armii Krajowej, która na początku lat 40. miała troszkę inne nazwy. Jak właśnie wyglądała jej struktura taka organizacyjna tu na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
1: Sama organizacja to jest problem dość złożony. Służba Zwycięstwu Polski to była organizacja, która w zasadzie powstała już na samym początku pod dowództwem generała Tokarzewskiego Kraszewicza. Później jednak zaczęto zauważać, że pojawiają się takie, nazwijmy to, odpryski. To znaczy, że te oddziały partyzanckie nie były całkiem scalone i trzeba było kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby te organizacje z sobą współpracowały, aby powstała jedna struktura, która mogłaby tak jakby zwiększyć możliwości organizacyjne partyzantów. I stąd właśnie pojawił się Związek Walki Zbrojnej. To akurat był nawet rozkaz generała Sikorskiego, przebywającego już wówczas w Londynie. I co dalej? I w lutym 1942 roku to wszystko przekształciło się w Armię Krajową, która no w gruncie rzeczy była taką jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej zorganizowaną organizacją partyzancką na terenach Europy. I jeśli tutaj mówimy o samej Rzeszowszczyźnie i w ogóle o tych ziemiach, nawet uwzględniając też m.in. Stalową Wolę, Nisko, te ziemie to jest to, o czym już miałem okazję mówić na antenie tego radia, to są tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli takiego można powiedzieć dość bardzo istotnego terenu. I z tego też między innymi względu dowództwo polskie, przebywające zarówno na uchodźstwie, jak i tu w kraju, zdawało sobie sprawę z tego, że te ziemie mają bardzo ważne znaczenie. Z jednej strony dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 1941, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, no to punkty przerzutowe, logistyczne przebiegały właśnie między innymi przez te tereny. Zresztą już wcześniej, tak samo kiedy Polska upadła w 1939 roku, no to najłatwiej było do Paryża dostać się właśnie przez szlak prowadzący od Rzeszowa. Mniej więcej, to już tak dość mocno uogólniłem, ale mniej więcej o to chodziło, że Rzeszów, czy w ogóle ziemia rzeszowska, połączona z Stalową Wolą i innymi miastami dzisiejszego województwa podkarpackiego, miały szczególne znaczenie. I dlatego też w ogóle, po pierwsze, ochrzczono ten podokręg Rzeszów, powstały, kryptonimem Ogniwo, aby pokazać właśnie trochę to znaczenie, że ziemia rzeszowska jest takim ważnym ogniwem w strukturze polskiego podziemia. Natomiast nie ziścił się pomysł, aby ten podokręg był osobnym w ogóle okręgiem, aby Rzeszów był osobnym okręgiem ZWZ, a później Armii Krajowej. No ale no, taka była po prostu decyzja dowództwa. W każdym razie miasta, o których tutaj należy szczególnie pamiętać, no to Rzeszów, Mielec, Przemyśl, to wszystko to były inspektoraty rejonowe, które miały, powiedzmy, tę strukturę jeszcze mocniej nadzorować.
0: Kto właśnie stanął na czele podokręgu AK Rzeszów pod tym wspomnianym przez ciebie kryptonimem Ogniwo?
1: Dowódcą był pułkownik Kazimierz Putek, pseudonim, jak dobrze pamiętam, Zworny. On był wcześniej szefem okręgu Kraków. Zadaniem generalnie całego okręgu, podokręgu, jak i w ogóle w 1942 Armii Krajowej było przygotowanie tych ziem do wywołania powstania przeciwko okupantom. Czyli później się to ziściło jako akcja burza w 1944, przy czym to już chodziło typowo o wyzwolenie tych terenów, zanim jeszcze Sowieci wkroczą na ziemię polskie, więc to jest, może powiedzieć, taki główny niuans. często padają liczby. To jest dość trudne, żeby oszacować dokładną liczbę partyzantów, którzy służyli w Armii Krajowej, w naszym podokręgu zaznaczę. Mniej więcej można szacować, że było to tak w szczytowym okresie ciut ponad 50 tysięcy osób. Także w 1944, kiedy właśnie wybuchły te największe, można powiedzieć, walki, no to właśnie mniej więcej taka liczba partyzantów brała w nich udział, a w zasadzie była, powiedzmy, na stanie, tak to nazwijmy.
0: Jak wyglądał taki mechanizm organizacji właśnie tego naszego podokręgu, jeśli chodzi o organizację i dowodzenie w takich warunkach okupacyjnych?
1: To znaczy tak, no na pewno najcięższym takim aspektem, z którym musieli sobie radzić partyzanci, był przepływ informacji, bo z jednej strony oczywiście mamy całą strukturę, pion cywilny, pion wojskowy, no ten najważniejszy, czyli delegatura rządu RP na kraj, taki centralny organ, plus jeszcze Rada Jedności Narodowej, która była takim parlamentem, mieścił się w Londynie, tak to nazwijmy, choć oczywiście struktury miał też tutaj, jak najbardziej. No a ten pion wojskowy, no to już była typowa Armia Krajowa, która była podporządkowana dowództwu. I w ten sposób, powiedzmy, te armie funkcjonowały. Główny komendant AK Tadeusz Gbur-Komorowski, tak znany w historiografii, no, był osobą, która stała na czele już całości tego tworu, prawda, który odpowiadała za dowództwo, za rozkazy, za manewry, ruchy wojsk. Więc była to dość skomplikowana struktura, ale wydaje się, że dość wydajna, patrząc na rezultaty i dokonania polskiej partyzantki.
0: Jak wyglądało właśnie takie codzienne funkcjonowanie członków podziemia? Mam tutaj na myśli może meldunki, ukrywanie dokumentów. Jak wyglądała kwestia właśnie bezpieczeństwa osobistego tych osób?
1: To znaczy tak, wydaje mi się, że sporo na ten temat możemy zobaczyć w literaturze, we wspomnieniach, także w uwielbianych przez uczniów Kamieniach na Szaniec, czyli jednej z naszych lektur. Generalnie to wszystko opierało się o całą siatkę z jednej strony oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czyli często między innymi prywatnych gospodarzy, no i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób, przedostawały się. Generalnie można powiedzieć, że z jednej strony organizacja ta, tu mówię oczywiście o Armii Krajowej, kierowała się typowo etosem wojskowym. To było wojsko, tylko po prostu no, w formie właśnie oddziałów partyzanckich, prawda? Czyli było dowództwo, było to podporządkowanie, były rozkazy. Cała ta struktura musiała się opierać po prostu na pełnej organizacji, więc odcinano się od różnego rodzaju zjawisk maruderstwa i tych wszystkich zjawisk negatywnych. To jest czasami tak, jak często mamy dyskusje na temat tego, jakie były relacje żołnierzy Armii Krajowej z Żydami, nie? To często podają przykłady sytuacji, gdzie mogło dochodzić do różnych zajść, natomiast to też nie do końca było scalone z tą polityką ogólną, centralną. Więc to były takie przypadki, kiedy często to już były indywidualne decyzje. I tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć jeszcze o samej kwestii relacji z tymi innymi organizacjami, bo my często rozróżniamy, prawda, mamy z jednej strony Armię Krajową, mamy ludowców, mamy komunistów. I to jest też ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście najłatwiej te organizacje często różniły się programami, zwłaszcza w przypadku relacji tych, powiedzmy, polskiej partyzantki i komunistów typowo, czyli albo już typowo Sowietów, albo tych zależnych od Moskwy. Natomiast te organizacje ze sobą też współpracowały i na to również są źródła. Tu możemy się w sumie nawet poszczycić tym, że na Rzeszowszczyźnie nie doszło nigdy do jakichś takich, nazwijmy to, poważniejszych scysji pomiędzy oddziałami partyzanckimi, a jeśli ktoś oglądał m.in. taki serial Czas Honoru, no to tam były też pokazane różne sytuacje, gdzie często zaopatrzenie dostawało się nie do tego oddziału, nie do tej frakcji, do której powinno, i były różne właśnie negocjacje, dyskusje, ale też i wspólne akcje, no. Ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o samych akcjach Armii Krajowej, takich bardziej widowiskowych tutaj na tych terenach, no to warto wspomnieć akcję z sierpnia 1943 roku, kiedy żołnierze AK wyzwolili 133 więźniów z Jasła. Także to jest rzeczywiście takie liczby całkiem duże. Zresztą Armia Krajowa to nie tylko wojsko, to również wywiad cały. Między innymi, jeśli słuchają nas osoby z Dębicy, no to na pewno kojarzą Pustków, gdzie z jednej strony oczywiście był obóz, a z drugiej strony też Niemcy prowadzili taki, mieli taki poligon doświadczalny pocisków V1 i V2, więc zadaniem partyzantów była nie tylko walka z okupantem, ale też przekazywanie, zbieranie i wysyłanie informacji do centrali, co tak dokładnie się dzieje na tych terenach, na których oni się znajdują. Były też różnego rodzaju akcje sabotażowe, które wydaje mi się nasiliły się wraz z agresją Niemiec na Związek Sowiecki. No tu w Rzeszowie szczególnie możemy kojarzyć przynajmniej jedno wydarzenie, czyli zniszczenie niemieckiego transportu wojskowego w 1943 roku. To było na stacji Rzeszów-Staroniwa. No, tam akurat był ten przypadek, że doszło później do brutalnego odwetu. Niemcy rozstrzelali, jak dobrze pamiętam, chyba około 30 Polaków akurat przypadkowych, robotników, studentów, kolejarzy. Także to są właśnie takie przykłady, można powiedzieć, różnego rodzaju akcji z tamtego okresu.
0: Jak taka topografia, geografia Podkarpacia, czyli mam tu na myśli lasy, rzeki, góry, wpływała właśnie na formę i skuteczność działań partyzanckich?
1: Analizując wspomnienia z tamtego okresu, można powiedzieć, że topografia terenu miała istotne znaczenie, bo dzisiejsze Podkarpacie to przecież z jednej strony lasy, z drugiej strony góry, właśnie jak Bieszczady, i to wszystko miało tak naprawdę dodatni wpływ na kondycję oddziałów partyzanckich na tych terenach, dlatego że było po prostu sporo miejsca do ukrywania się, do przygotowania różnego rodzaju zasadzek, także można powiedzieć, że beneficjentami tych terenów byli również żołnierze niezłomni późniejsi po wojnie, dlatego że mogli w ten sposób dość długo pozostawać na wolności niewykrywalnymi. No, mamy tutaj najlepszy przykład Łukasza Cieplińskiego, który akurat ukrywał się między innymi na Staromieściu tu w Rzeszowie. To jest taki też przykład, jako taka jedna z lokalizacji.
0: Postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego kojarzy nam się z tymi takimi już czasami raczej powojennymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, ale ja chciałabym się jeszcze cofnąć do połowy 1944 roku, czyli do akcji Burza. Jak właśnie wyglądały te działania tutaj na Podkarpaciu?
1: Ja tutaj mówię tak o tym, że te oddziały próbowały się dostać do walczącej stolicy, natomiast no, też wydaje mi się, że warto to w pewien sposób zobrazować, że często nie były to małe oddziały, bo nam się wydaje, że oddział partyzancki to 20 osób, może 30, takie powiedzmy niewielkie grupki. Natomiast należy pamiętać, że wtedy z Podkarpacia wyruszały o wiele, wiele większe oddziały. Tutaj takim najlepszym przykładem jest zgrupowanie SAN pod dowództwem kapitana Szereckiego, to był pseudonim Sulima. To zgrupowanie liczyło, tutaj też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile, ale tak no, powiedzmy roboczo około 3,5 tysiąca żołnierzy. A więc widzimy naprawdę bardzo duży oddział, który spokojnie mógłby stoczyć nawet bitwę z okupantem. No, w każdym razie te jednostki, one zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. To było, jak dobrze pamiętam, 17 sierpnia 1944 roku w Sarzynie. Później też jeszcze te oddziały, te, które wtedy nie zostały rozbrojone, były jeszcze rozbrajane później mniej więcej w okolicach Lublina. Także jak widzimy, do Warszawy nie dotarła żadna jednostka z Podkarpacia. I łącznie, co jest ciekawe, też można powiedzieć, że takich AK-owców, którzy właśnie wtedy mieli wspomóc powstanie, zatrzymano i rozbrojono około 25 tysięcy. Więc bardzo duża liczba osób, które naprawdę mogłyby, wydaje mi się, wiele zmienić akurat wtedy w tych walkach, w obrazie tych walk. Też należy zaznaczyć, że 4,5 tysiąca zostało wywiezionych na wschód. Także, jak widzimy, no, powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy, no, ale to jest też właśnie przykład tego, że nie otrzymali jej dlatego, że Polacy nie potrafili pomóc, czy że się ociągali, no po prostu Sowieci to uniemożliwili, więc to jest kolejny właśnie po prostu przykład tego, że Sowieci absolutnie nie chcieli szczególnie pomagać jakowcom. Owszem, jak były jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu takim dość nieprzyjemnym elementem, którego trzeba się było po prostu pozbyć, bo przeczyło ich celom politycznym, którym oczywiście było zniewolenie naszego kraju. W momencie, kiedy zainicjowano akcję Burza, no to oddziały AK na Rzeszowszczyźnie ujawniały się w momencie wkroczenia Sowietów i wspólnie wyzwalali kolejne miejscowości, czyli to było typowe współdziałanie tak naprawdę, o czym nie każdy pamięta. Choć oczywiście tu też nie chcę idealizować, żeby mi ktoś nie zarzucił. Dla Armii Czerwonej fakt, że na tych terenach działała polska partyzantka niezależna od Moskwy, stanowiło oczywiście problem. I ten problem szczególnie mocno ujawnił się w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest, ktoś może zapytać, no dobrze, ale gdzie Warszawa, gdzie Podkarpacie? Generalnie chodziło o to, że w sierpniu 1944 roku, to była mniej więcej połowa sierpnia, ówczesny komendant główny AK, wspomniany już wcześniej przeze mnie Tadeusz Burkomorowski, wydał rozkaz wszystkim zbrojnym oddziałom, by kierowały się do Warszawy. I mimo, że z Rzeszowszczyzny też wyruszyło dość sporo oddziałów, to jednak żaden się nie przebił. Niezależnie, czy wspomnimy o oddziałach, które wyruszały z Mielca, z Rzeszowa, z Przemyśla, tak naprawdę Sowieci nakazali rozbrojenie wszystkich oddziałów. Nikt się tak naprawdę nie przedostał. Ci żołnierze, którzy zostali zatrzymani, tak naprawdę albo byli internowani i lądowali w różnego rodzaju obozach, albo byli wcielani do tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli już można powiedzieć właśnie berlingowcy, ci, którzy akurat przyszli ze wschodu. Choć tutaj też zaznaczam, bo często popełniamy ten błąd, że oczywiście oni nam się kojarzą z tymi, którzy przyszli z Rosjanami, z Sowietami i no generalnie, że to byli zależni, wprowadzali komunizm. No, radziłbym tak nie wybiegać, dlatego że należy pamiętać, że ci żołnierze, którzy przyszli ze wschodu, tak naprawdę mieli dwa wyjścia, albo służyć w armii, no albo kończyło się to, albo było jak w Katyniu. Także to jest właśnie ten przykład, o czym należy pamiętać. W każdym razie no, akcja Burza niestety nie przyniosła zakładanych rezultatów.
0: Jak wyglądała taka współpraca partyzantów z ludnością cywilną na Podkarpaciu? Czy właśnie ci cywile ponosili jakieś konsekwencje właśnie w przypadku działań partyzanckich AK?
1: To znaczy tak, generalnie to się wpisywało w szerszą strategię Niemców. Na tych terenach, Polski zwłaszcza, okupowanej Polski tu zaznaczę, restrykcje, jakie wprowadzali Niemcy, były szczególnie surowe. Wiemy m.in. właśnie o brutalnych przypadkach egzekucji i tutaj właśnie ten przykład ze Staroniwy jest taki dobry i on nie był odosobniony, bo jeśli przejdziemy się ulicami różnych miejscowości Podkarpacia, no to często będą się pojawiać pomniki upamiętniające ofiary egzekucji przeprowadzonych przez Niemców. No, dobrym takim przykładem jest m.in. podpułkowska miejscowość Przewrotne, gdzie do chwili obecnej co roku zbierają się ludzie, aby upamiętnić kolejne rocznice pacyfikacji tej miejscowości. Także podobnie jest zresztą w innych miejscowościach, w innych miastach, wsiach. Także widzimy, że ten terror niemiecki bardzo mocno odbił się na miejscowej ludności. I z tego też m.in. względu mieszkańcy, czy to rolnicy, czy mieszczanie, czy inteligencja, bardzo mocno angażowały się w pomoc partyzantom. Tu oczywiście taki, jeśli sięgniemy do wspomnianej przeze mnie wcześniej książki Kamienie na szaniec, to m.in. mamy przykłady tajnego nauczania, prawda, tych kompletów. Mamy przykłady dzielenia się z partyzantami ubraniami, opatrunkami. Także nie były to odosobnione przypadki, ale wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu ludność była zmęczona wojną. I z tego też względu oczywiście nie wszyscy, ale na ogół wspierali polskich partyzantów. Dodatkowo takim dość dobitnym przypadkiem jest to, że kiedy mniej więcej w okolicach Sanoka, Przemyśla operowała sowiecka partyzantka pod dowództwem Berensteina, to Polacy też im pomagali. bo Polacy starali się pomóc wszystkim, którzy walczyli z Niemcami. Także to jest taki troszkę paradoks, prawda?
0: A czy istniały w ogóle jakieś takie właśnie napięcia między ludnością cywilną a partyzantką? Czy to była tylko i wyłącznie współpraca?
1: To znaczy oczywiście, że takie przypadki były, one się zawsze zdarzają. W trakcie działań wojennych to były często przypadki rekwirowania między innymi produktów żywnościowych czy innych rzeczy. Natomiast one sporo jednak, wydaje mi się, ludzi rozumiało to, rozumiało, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście później, kiedy już między innymi w okresie tuż po wojnie, albo nawet jeszcze tuż po rozwiązaniu AK może nawet, kiedy ci AK-owcy, dotychczasowi AK-owcy, którzy nie chcieli złożyć broni, w dalszym ciągu kontynuowali walkę, no to później rzeczywiście zaczęły się takie różne dyskusje, czy to są bardziej bohaterowie, czy bandyci. No to są takie dość krzywdzące opinie, prawda, w tym drugim przypadku. Więc one bardziej wynikały z faktu, że ludzie byli zmęczeni, tym miejscami wiele nie mieli, więc w związku z czym te postawy bywały różne, aczkolwiek analizując wspomnienia, analizując różne przypadki, no to jednak wydaje się, że ta współpraca układała się całkiem dobrze.
0: Ile miesięcy po akcji Burza przetrwała jeszcze Armia Krajowa?
1: To znaczy tak, jeśli pytamy ogólnie o samą Armię Krajową, no to jej rozwiązanie nastąpiło wraz z początkiem, bo ze styczniem 1945 roku. Natomiast nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy ci partyzanci decydowali się, dotychczasowi partyzanci, decydowali się składać broń, bo wielu jednak uznawało, że Sowieci to tacy sami okupanci jak Niemcy w gruncie rzeczy, w związku z czym oni później kontynuowali swoją działalność. Nie chcę mówić walkę, dlatego że to nie było tak, że oni wszyscy tak naprawdę po prostu nie wyszli z lasów i dalej walczyli. To wyglądało tak, że powstał między innymi taki twór w 1945 roku, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj mieszkańcy naszych terenów mogą szczególnie kojarzyć tą organizację z podpułkownikiem Cieplińskim, o którym już tutaj było wspominane. Przy czym, co jest dość istotne, ta organizacja na początku nie zakładała działań tylko i wyłącznie kontynuacyjnych, jeśli chodzi o walkę. Oni początkowo liczyli, że uda się poprzez metody polityczne nakłonić Sowietów i NKWD też przy okazji i wszystko, co im towarzyszyło, do opuszczenia terytorium Polski, czyli też na korzystne rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, co nie nastąpiło. Dopiero kiedy zobaczyli, że ta sytuacja się nie zmieni, no to uznano, że trzeba sięgnąć w takim wypadku po dalszą walkę.
0: Po broń.
1: Po broń, tak. Choć oczywiście tu też mówimy o wolności i niezawisłości, natomiast były też inne organizacje, które uważały w pewien sposób podobnie, aczkolwiek różniły się programami. Z tego też względu często, kiedy mówimy o tak zwanych żołnierzach wyklętych, czyli tych partyzantach, którzy nie złożyli broni i dalej walczyli, no to musimy pamiętać, że oni bardzo często znacząco różnili się wobec siebie. Bo pamiętajmy tutaj między innymi, jeśli weźmiemy pod uwagę też lubianego przez polskich i szanowanego, podziwianego przez polskich patriotów rotmistrza Pileckiego. Na ówczesne czasy to była postać dość, nazwijmy to, liberalna, jeśli chodzi o te wartości demokratyczne. Także tu mamy demokratę, ale wśród tych organizacji były też różne skrajne organizacje, bo mieliśmy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe. Dlatego też wydaje mi się, że z tego względu wzięły się późniejsze kontrowersje wokół żołnierzy wyklętych. Bo z jednej strony, okej, wiemy, propaganda lat komunistycznych, pokazywanie ich jako złodziei, zbrodniarzy i tak dalej, ale to też było o tyle podatne, że po prostu oni się różnili, więc w zależności, jaką grupę byśmy wzięli na warsztat, no to moglibyśmy zupełnie inną opinię wobec nich sformułować.
0: Czyli nie było takiej jednej formacji zrzeszającej takich żołnierzy wyklętych, tylko było to takie
1: Mieszane. Tak, to zdecydowanie było mieszane i nie należy ich traktować absolutnie jako monolit. Tak jak najczęściej w historii bywa, po prostu każdą postać trzeba analizować indywidualnie i rozumieć ją. bo z pewnością były to osoby, które wierzyły w Polskę, miały wizję tej Polski, choć po prostu nie zawsze się do końca zgadzali. Wiedzieli po prostu jedynie, że trzeba walczyć z okupantem, w tym przypadku już sowieckim.
0: Jak długo jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 roku, ci żołnierze wyklęci działali w Polsce i tutaj na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
1: To znaczy tak, tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę ostatnim polskim wyklętym znanym był Józef Franczak, który zginął w potyczce z służbami bezpieczeństwa, chyba jak dobrze pamiętam, w 1963 roku. Także widzimy sporo lat po wojnie. I oczywiście to też były różne przypadki, dlatego że wraz z kolejnymi tak zwanymi amnestiami, kiedy akurat ci wyklęci się ujawniali, no to tak naprawdę ta liczba się zmniejszała. Chociaż i tak muszę przyznać, że jeśli chodzi o akurat osoby związane z polskim podziemiem, to i tak to prawodawstwo nie było wobec nich bardzo surowe. Ja do tej pory jak natykam się na to, co na przykład było z żołnierzami UPA, których już uważano za totalnych zbrodniarzy, no to w ich przypadku często było tak, że jak to opisał jeden z Ukraińców, miałem wrażenie, że Polak odbezpieczył broń. Także to są takie przypadki. No to jest 63, to rzeczywiście ostatni polski wyklęty. Ale jako ciekawostkę, której nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to, że tak naprawdę ostatnim partyzantem, który walczył z komunistami, z Sowietami, był Estończyk, August Sabe, który zginął w walkach z służbami sowieckimi jeszcze w 1978 roku. Czyli tutaj wystarczy policzyć 33 lata żył w lasach i walczył. No oczywiście z różnym skutkiem, bo wiadomo, te późniejsze lata to już było bardziej ukrywanie się i taka symboliczna walka. No ale warto, wydaje mi się, o takich przypadkach wspomnieć, żeby też wiedzieć, że ci ludzie naprawdę wierzyli w swoją misję.
0: A czy we wszystkich krajach właśnie tutaj z tego, powiedzmy, bloku wschodniego byli właśnie tacy żołnierze wyklęci, którzy jakby nie uważali Sowietów za takich wyzwolicieli, właśnie dalej walczyli? Nawet symbolicznie?
1: Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że tak, choć to było w znacznym stopniu uzależnione od warunków w danym kraju. No wiadomo, wielu obywateli nie cieszyło się z tego, że Sowieci wkraczają na ich tereny. Zresztą dobitnym przykładem jest, że jeszcze w pierwszych latach po wojnie działał przecież nawet niemiecki Werwolf, czyli ci niemieccy maruderzy, którzy gdzieś tam zostali i jeszcze próbowali się szarpać, tak naprawdę trudno powiedzieć o co, prawdopodobnie też nie akceptowali tej porażki. Także to jest raczej normalne, że zawsze po froncie zostają jakieś tam pozostałości. No, w Syrii też obecnie przecież jeszcze mamy jakieś tam grupki asadowców, więc to są zawsze przypadki, które mogą trwać jeszcze dobrych parę lat po wojnie.

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
0: I po reklamie.
6: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
8: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
9: I po reklamie.

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
5: I po reklamie.

0: Sam?
1: SK Rzeszów.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.